0: kalendarzu mamy środę, 13 dzień maja, jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra w Toruniu. Sprawdźmy, czym zajmowali się nasi dziennikarze we wtorek. To kilka wątków, zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Arriva, Lotto, Twarde Pierniki zakończyły grę w tym sezonie Orlen Basket Ligi na 12 miejscu w tabeli. O podsumowanie sezonu poprosiliśmy Piotra Barańskiego, prezesa klubu.
3: Myślę, że on był taki wyjątkowy jakby na dwa takie sposoby. Pierwszy to myślę, że sportowo, gdzie mieliśmy kilka takich fragmentów, może trochę słabszych, kilka fragmentów takich bardzo pozytywnych. To się cieszę z zakończenia, że w końcówce sezonu te trzy właściwie ostatnie mecze, które graliśmy, dwa wygraliśmy, nie grając o nic, tak to się określa, ale muszę temu zaprzeczyć, bo też jako drużyna jest to taka wartość dodana, że chcieliśmy pokazać wszystkim kibicom, że gramy w każdym meczu. Patrząc na to, że w pewnym momencie wypadło czterech zawodników, bo wszyscy mówią o tych podstawowych, ale też pamiętajmy, że Paweł Sowiński, tak, do tej pory niestety nie wrócił jeszcze. Później Hubert Lipiński wypadł, tak, wypadł. No to są kluczowi zawodnicy, którzy no niestety nie mogliśmy z nimi dalej kontynuować gry. Dopiero niedawno Noa do nas dołączył. Zmuszeni też byliśmy poniekąd zatrudnić kolejnego gracza. Mam na myśli oczywiście Kazinsa, który no myślę, że fajnie się pokazał toruńskiej publiczności, toruńskim fanom koszyków. Wszyscy uważają, że rzeczą normalną jest to, że są korekty w sezonie. No ja mam trochę inne zdanie. Ja uważam, że korekty są jednak odchyleniem od pewnego standardu, bo to oznacza, że no jakiś błąd nastąpił. Oczywiście to nie polega na tym, że ten błąd jest jakiś dyskwalifikujący. Oczywiście, że nie, bo to się zdarza, tak? Ale też patrząc na to, że byliśmy, nie wiem, chyba jedyną drużyną lub jedną z nielicznych, która nie zapłaciła licencji, tak? Dodatkowych, tak? Oczywiście, bo licencję za grę oczywiście zapłaciliśmy. To też o czymś świadczy, tak? Że to gospodarowanie takimi zasobami sportowo-finansowymi daje nam taki handicap, że no nie wydajemy tam dziesiątek, czy nawet jak co niektóre drużyny 300 tysięcy na to, żeby zatrudnić kolejnego gracza.
1: Klub pracuje już nad budżetem na przyszły sezon.
3: Są pewne światełka w tunelu. Patrzymy na to pod kątem takim, bym powiedział, przyszłościowym, bo to jest taki trochę dłuższy proces. Żeby mówić o przyszłym sezonie, to trzeba jeszcze spojrzeć taki jeden trochę dalej, bo to gdzieś tam ta perspektywa dwuletnia, tak jak podpisywaliśmy trenera na dłużej, zawodników na dłużej, to teraz chcemy postąpić bardzo podobnie i

0: wakacji, no to większe szanse mają turyści, którzy akurat przyjeżdżają tu na parę dni w tym czasie w Toruniu. Natomiast wielu mieszkańców Torunia i województwa nie ma na miejscu. Więc stwierdziliśmy, że trzeba poszukać takiej daty, żeby umożliwić to jak największej liczbie ludzi. I tak, i znaleźliśmy takie miejsce w kalendarzu. Trochę wbiliśmy się po wszystkich imprezach majówkowych, a przed nawałem imprez, które są w czerwcu. I wydaje się, że ta połowa maja, czy początek drugiej połowy maja, no to będzie bardzo dobry czas na to, żeby zarówno mogli skorzystać z naszej imprezy już przyjeżdżający licznie w tym czasie do Torunia turyści, ale także studenci, ale także mieszkańcy Torunia. Zahaczamy o nie tylko o wiele dziedzin kultury i sztuki, ale także i o sprawy społeczne. Festiwal zaczynamy pierwszego dnia, zaczynamy konferencją popularno-naukową o transplantacji. Dlaczego? Dlatego, że tego samego dnia będzie wernisaż wystawy profesora Macieja Śmietańskiego. To jest jeden z najwybitniejszych polskich chirurgów, a jednocześnie profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod tytułem Knockout Pig. Jest to wystawa, która zadaje pytania o granice moralne i etyczne transplantologii. A mówimy o czymś bardzo niezwykłym, ponieważ trwają prace naukowe nad genetyczną modyfikacją świń, które to prace pozwolą być może w najbliższej przyszłości na to, żeby pozyskiwać narządy od świń i umieszczać je w organizmach ludzkich. Przygotowaliśmy coś niezwykłego. Otóż nie tak dawno parę miesięcy temu usłyszałem o planach zarówno prezydenta, jak i uniwersytetu, aby w obecnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Sienkiewicza w przyszłości tworzyć rodzaj hubu kulturalnego, żeby zmieniać to miejsce, ponieważ MZK będzie się stamtąd w przyszłości wyprowadzało, a są to piękne budynki, piękny plac. Ja powiedziałem, okej, no to ja muszę być pierwszy, to ja pokażę, że tam można robić fajne wydarzenia. I zaprosiliśmy zespół ze Słowenii, takich powiedzmy słoweńskich Beatlesów, którzy wyglądają jak Beatlesi, grają na starych instrumentach, nie wydziwiają, po prostu interpretują, wykonują te piosenki Beatlesów 1:1. Czyli zobaczymy i usłyszymy na scenie największe hity Beatlesów w zajezdni MZK, na placu w zajezdni MZK. Przed sceną ustawiamy oczywiście wielki parkiet do tańca. No i to będzie kapitalna, myślę, potańcówka.
1: Mówił Wojciech Zaguła z agencji SOS Music, organizator festiwalu Kosmos Sztuki.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Minął miesiąc od uruchomienia słupków w rejonie Rynku Staromiejskiego i na ulicy Kopernika w Toruniu. Przypominamy, zamontowano w sumie 37 słupków za około 580 tysięcy złotych. Miejskie jednostki i służby podsumowały działanie systemu.
3: Karol Wojczak, Szpital Wojewódzki, ratownik medyczny, stacja ratownictwa medycznego. Jeżeli chodzi o uwagi, to rozpytaliśmy ratowników medycznych będących kierownikami zespołów ratownictwa medycznego, którego szpital jest dysponentem 11 zespołów ratownictwa medycznego i motoambulansu, i dotychczas nie odnotowaliśmy braku możliwości do zespołu staromiejskiego. Wszyscy ratownicy medyczni zostali przeszkoleni z otwierania słupków i pobieraliśmy również klucze do tychże barier.
4: Brygadier Piotr Łęgosz, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Jeśli chodzi o system słupków i ręczne ich otwieranie, póki co nie mieliśmy żadnego kłopotu z tym systemem. Z danych, które posiadam, są to świeże dane. Od 14 kwietnia mieliśmy 4 zdarzenia. Żadnych problemów nie odnotowaliśmy. Mamy tutaj bardzo dobrą współpracę ze Strażą Miejską, z Policją, dzięki stanowisku kierowania, które funkcjonuje, więc jakby żadnych kłopotów w tym zakresie nie ma póki co.
5: Łukasz Drygalski, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta. Na bieżąco współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani tym systemem, czyli prowadzą biznes tutaj właśnie przy rynku bądź przy ulicy Kopernika. No i takich korekt już kilka wprowadziliśmy. Piekarz musi dostarczyć pieczywo wcześniej niż o 6 rano. No, w związku z tym Straż Miejska ten słupek jeden przy ulicy Różanej piekary otwierała wcześniej, bo już o 5:15, to na prośbę jednego z przedsiębiorców. Podobnie ma się sytuacja tutaj z kwieciarkami, które przy rynku w weekendy prowadzą swoje stoiska troszeczkę dłużej niż do 21:00.
1: Dlaczego słupki pojawiły się wokół rynku staromiejskiego, a nie przy wjazdach na Staromiejskie? ciężarówkę. O tym ponownie Łukasz Drygalski z Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
5: Przy takim rozwiązaniu musielibyśmy zamknąć cały zespół staromiejski. Tutaj mamy do czynienia z drogami wewnętrznymi, na których organizuje inna organizacja ruchu, obowiązuje inna organizacja ruchu.

0: na drogach publicznych zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg. Tam odbywa się normalny ruch kołowy. Tutaj wjazd odbywa się tylko i wyłącznie za zezwoleniem MZD specjalnym. Tu jest tak zwana strefa uspokojonego ruchu, w którym to pieszy ma pierwszeństwo, bez względu na to, gdzie się znajduje. Czy znajduje się na części chodnikowej, czy na części jezdni. Stąd ten pomysł, aby zamontować takie słupki na drogach publicznych, na chwilę obecną jest niemożliwe do zrealizowania.
1: Czy słupki utrudniają działanie w sytuacji kryzysowej? O tym brygadier Piotr Łęgosz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
2: System monitoringu znajduje się przy ulicy Legionów. My mamy bardzo dobrą współpracę, jeśli chodzi o Straż Miejską, Policję. Jesteśmy na miejscu, wszystkie służby są obok siebie. Jeżeli byśmy do każdego zdarzenia jedziemy tak samo, staramy się jak najszybciej, no bo oczywista to jest sprawa, ale jeżeli doszłoby do zdarzenia, kiedy już widzimy płomienie, dym, od razu stanowisko kierowania między służbami jest kontakt. I jest krótka propozycja, jakby, że tak powiem tutaj, wezwanie Straży Miejskiej, od razu te słupki będą opuszczane, więc zanim my dojedziemy z ulicy Legionów, potrzebujemy oczywiście troszeczkę czasu, więc jakby zadziałamy szybciej, żeby już nikt nie musiał wysiadać, tylko Straż Miejska nam wytyruje tutaj drogę. Oczywiście, no żeby takich zdarzeń nie było, to jest oczywista sprawa, ale jesteśmy przygotowani na zasadzie współpracy między służbami.
1: Co ważne, trwają analizy dotyczące ewentualnego rozszerzenia systemu na kolejne ulice.
3: Przyglądamy się od rana, co ciekawego w pogodzie dla Torunia i całego regionu. O, z tych 5-6 stopni o poranku zrobi nam się więcej, bo 13-14, ale nie więcej. Tak to ma dziś w Toruniu wyglądać. Do tego niezły galimatias nad naszymi głowami, bo trochę słońca, trochę chmur, a i również przelotne opady deszczu, takie synoptycy zapowiadają. One mogą się pojawiać, zresztą to nie będzie ostatni taki dzień w tym tygodniu w Toruniu. Pierwsza dobra wiadomość na dziś, że to jest środa, to już naprawdę bardzo blisko weekendu.
4: 13. Wszystko za życie może, ale nie piątek, to robi różnicę.
3: Piotr Kolszowski.
4: Marcin Wiśniewski, dzień dobry.

0: rano i dobrze. I przed chwilą telefon zrobił nam wibracja ruszyła. Tak, tak, to kolejny niewygaszony dzwonek budzik, który jeszcze o tej godzinie miał kogoś ratować.
1: Czyli są ludzie, którzy jeszcze już nie śpią.
0: Maria, Robert i Serwacy, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo serdecznie, życzymy wszystkiego, co najlepsze z okazji imienin, chociaż widzę na tej długiej liście, znowu mi trochę z tego powodu jest głupio, jest Piotr. Wczoraj, przedwczoraj, 3, 4, 5 dni temu też tak było.
1: No co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Jana też pozdrawiamy, Arona i Gerarda też. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Humusu.
0: O, pozdrawiamy wszystkich lubiących skubnąć sobie trochę humusu o poranku.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
2: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2!
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: To jest Radio Gra na 88,8 FM, a my zaglądamy do pięknego Ciechocinka, tam gdzie dom zdrojowy, chociaż zaglądamy na dworzec PKP zabytkowy, który ma być remontowany i to gruntownie. No więc będzie nowe ogrzewanie, pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnościami, do tego lifting estetyczny. Kolejarze planują podpisać umowę, no więc będzie się działo na dworcu.
1: Gdyby tylko Magda Gessler robiła remonty dworców, to podejrzewam, że to ona zabierałaby się za tą inwestycję. A to jest strategiczna sprawa absolutnie. No warto przypomnieć, dotychczas pierwszą taką rzeczą, którą kuracjusze widzieli zaraz po tym, jak wyszli na dworcu z pociągu, no to był taki dosyć dyplomatycznie to ujmę wysuszony budynek, który z kolei jakąś taką nostalgię uruchamiał u wszystkich, nie?
0: Żeby nie powiedzieć inaczej. Teraz o tym budynku, że czas na teraz po modernizacji nowoczesne wnętrza mogą tak pozytywnie zszokować seniorów, że poziom ciśnienia skoczy im całkiem nieźle w górę.

0: od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra, nareszcie pięknie wybrzmiało u nas o poranku. Co tam jeszcze mamy, panie kierowniku, na playliście do siódmej?
2: Powiedziałbym, kochanie, to ja, ale to Grzesiu chyży za chwilę. To nie, nie, to nie zabrzmi dobrze. Tak wam zagramy w Radio Gra już za chwilę.
1: Mógłbym to źle zinterpretować, naprawdę.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Reklama.
5: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal trzeci.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
14: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
15: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
1: Przyglądamy się od rana, co ciekawego w pogodzie dla Torunia i całego regionu. O, z tych 5-6 stopni o poranku zrobi nam się więcej, bo 13-14, ale nie więcej. Tak to ma dziś w Toruniu wyglądać. Do tego niezły galimatias nad naszymi głowami, bo trochę słońca, trochę chmur, a i również przelotne opady deszczu, takie synoptycy zapowiadają. One mogą się pojawiać, zresztą to nie będzie ostatni taki dzień w tym tygodniu w Toruniu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
3: To jest Radio Gra.

0: Halo Toruń, nie śpimy, zwiedzamy, a w zasadzie szykujemy się, studenci szykują się powoli na Juvenalia, piernikalia zwane w naszym mieście, bo od 18 do 23 maja to właśnie studenci przejmą miasto, będzie się działo, a w tym roku mamy antyczny Olimp.
1: Wspaniale i każdy będzie mógł wskoczyć tutaj w swoją rolę, prawda?
0: No właśnie, Zeusie, jak że do ciebie powiem, czy wolisz też inne greckie imię?
1: Nie wiem, jeszcze nie wybrałem, to jest w ogóle trudny wybór, ale czuję, że tuż po Juvenaliach każdy student to będzie chciał być Posejdonem. Tylko po to, żeby mieć nieograniczony dostęp do wody.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jesteśmy już bardzo blisko 7 na zegarze, a to oznacza, że szybka wizyta w wodopoju zwanym ekspresem kawowym i trochę energii powinno nam to wrzucić na dobry poranek.
1: A za chwilę u nas najnowszy serwis, czyli raport.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne. A na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
12: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl. Po reklamie.
2: Środa w kalendarzu, 13 dzień maja, jest 7 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport o poranku. Zaczynamy od apelu do kierowców, noga z gazu. Jedna osoba zginęła we wczorajszym wypadku na drodze krajowej nr 91 pod Toruniem. Po południu w Brzozie w gminie Wielka Nieszawka zderzyły się ciężarówka i osobówka. Według wstępnych ustaleń śledczych kierowca samochodu osobowego z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu. Do sprawy tego tragicznego zdarzenia w Brzozie będziemy jeszcze dzisiaj wracać w naszych serwisach.
4: Dzieje się na drogach.
3: Przypominamy o robotach na Olsztynie. W Toruniu. Wczoraj rozpoczęły się prace związane z usuwaniem podziemnych kolizji gazowych. Nie będzie to generować większych utrudnień w ruchu, ale zachowajcie szczególną ostrożność na odcinku od skrzyżowania z Czekoladową do torów kolejowych. Więcej o tej inwestycji piszemy na naszej stronie internetowej Gra FM.
4: O tym się mówi w Toruniu.
3: Wczoraj uczniowie toruńskich podstawówek pisali egzamin ósmoklasisty z matematyki. Na rozwiązanie zadań mieli 125 minut. Test składał się z kilkunastu zadań zamkniętych oraz kilku otwartych. Nasz reporter z mikrofonem pojawił się po egzaminie przed szkołą podstawową nr 10 przy ulicy Barzyńskich w Toruniu.
5: Egzamin z matematyki, jak poszło?
6: Dobrze, łatwe.
5: A skoro łatwe, to z czego były zadania? Nie pamiętasz. Ale co, geometria, jakaś rachunkowość, jak to wyglądało?
6: Geometria, dużo geometrii.
5: Jakieś ściągi były, czy nie? Czy nic nie kombinowałeś?
6: Strzelanie kombinowałem.
5: Jak się zapatrujesz na egzamin z angielskiego?
6: Dobrze, 80 będzie.
5: Egzaminy, jak tam poszła matematyka?
7: Dobrze poszła matematyka.
5: Ilu procent się spodziewasz?
7: 100 chyba będzie.
5: Aż 100%?
7: No, dobry wychowawca.
5: A, dobry wychowawca, który, jak rozumiem, uczył matematyki.
7: Tak.
5: Z czego były zadania?
7: Zadania były, dużo było geometrii i dużo było takich równań.
5: Po angielski, formalność, czy jednak trochę stres jest?
7: Pójdzie very good.
3: Z uczniami z podstawówki nr 10 w naszym mieście rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
4: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: Przed nami jubileuszowa, bo już 10. edycja pikniku Naukowa Petarda. Organizatorzy zapowiadają 4 strefy aktywności: nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Piknik odbędzie się 30 maja na parkingu przed Młynem Wiedzy.
8: Naprawdę warto przyjść, byłem tutaj ze swoimi dziećmi w zeszłym roku, są tłumy. Jest tyle atrakcji, że dzieciaki mogą, taki mają trochę chaos poznawczy, bo jest tyle tego, jest tyle ciekawych rzeczy, że nie wiedzą, na czym się skoncentrować, ale summa summarum finał jest taki, że zawsze każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Czy to jest jedna branża, czy to są jakieś eksperymenty z botaniki, czy to jest jakaś chemia, czy to są jakieś pokazy. Zawsze jest dużo, dużo fajnych rzeczy, które można zrobić i z dzieckiem, i spędzić czas z dzieckiem, więc ten dzień jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy.
3: Mówił wiceprezydent Torunia Adam Szponka. O atrakcjach, które przygotowuje Młyn Wiedzy w Toruniu, będziemy jeszcze mówić w kolejnych raportach Radia Gra. A teraz informacje ogólnopolskie. Jeziora i morze zyskują na popularności, góry i miasta nieco tracą. Na półtora miesiąca przed startem wakacji mamy najnowsze dane z portali rezerwacyjnych, pokazujące, gdzie w kraju rezerwujemy hotele. Polska zyskuje, a to wynika z wojny na Bliskim Wschodzie, drogich biletów lotniczych, które są efektem drogiego paliwa oraz generalnej niestabilności.
9: Co ciekawe, większy popyt nie oznacza na razie wyższych cen. Średnia cena noclegu w hotelach 3-5 gwiazdek utrzymuje się na poziomie z ubiegłego roku i wynosi około 670 zł za dobę.
3: Mówił Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Zapraszam na raport sportowy. 8 drużyn pozostało w grze o Mistrzostwo Polski i od dzisiaj play-offy w koszykarskiej Orlen Basket Lidze. W ćwierćfinałach walka trwa do 3 zwycięstw. Dzisiaj mecze King Szczecin kontra Orlen Zastal Zielona Góra oraz Śląsk Wrocław kontra Arka Gdynia. Jutro pojedynki Trefla z Dzikami i Legii z Dąbrową Górniczą. Siatkarze Cukaniołów Toruń zakończyli sezon pierwszej ligi na 3. miejscu, a klub prezentuje kolejne podsumowania ubiegłych miesięcy. Jak się okazuje, nasz gracz Luis Paolinetti skończył sezon jako najlepiej punktujący zawodnik ligi. W 33 meczach zdobył w sumie 608 punktów, tym samym został liderem rankingu atakujących. Zadowolony z ubiegłego sezonu może być także Maciej Krysiak, który wystąpił we wszystkich spotkaniach Aniołów. Zajął trzecie miejsce w rankingu MVP, zgarniając

0: www.toruń.pl. To będzie kolejny chłodny dzień w Toruniu. O poranku termometry pokazały 5-6 stopni. W najcieplejszym momencie dnia może być maksymalnie 13. Temperaturę odczuwalną będzie obniżał wiejący nieco silniej wiatr. Na niebie w Toruniu mają dominować chmury. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj niekorzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
3: I to już chwila po godzinie 7, a dobra informacja jest taka, panie Piotrze, że to już jest połowa tygodnia, środa, więc dzień, w którym można odważnie myśleć o kolejnym weekendzie.
4: I to wszystkim polecamy. Można też pomyśleć o tym, co nam przyniosą gwiazdy, ale tutaj odpowiedź przyjdzie w zasadzie sama za chwilę w horoskopie.
3: Dzień dobry, witajcie.

0: Jak każdego poranka wyciągamy szklaną kulę i sprawdzamy, co nam przyniesie środa, 13 dzień maja, więc ten dzień sprzyja spokojnym decyzjom i kończeniu spraw, które od dawna wymagały uwagi, państwo mili. To dobry dzień, by działać rozsądnie i nie ulegać presji. Waga, może dziś dojść do ważnego wniosku, czyli warto zaufać własnemu doświadczeniu. Skorpiony wyczują zmiany nastroju wokół siebie, intuicja pomoże uniknąć nieporozumień, a strzelcy, wy znajdziecie motywację do działania, nawet mały sukces doda energii.
1: No to lecimy dalej. Koziorożec na tapecie. Ten powinien postawić na cierpliwość. Spokojne tempo okaże się najskuteczniejsze. Wodnik natrafi na inspirującą rozmowę. Ktoś może podsunąć jakiś ciekawy pomysł. Ryby poczują potrzebę wyciszenia. Chwila odpoczynku pozwoli odzyskać równowagę. I niech nawet szef nie przeszkadza.
0: Chill.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: mamy to. To prawda, niedzielne mistrzostwa świata w piłce nożnej, ale za to będziemy w wielkim finale Eurowizji. Kilkanaście minut po siódmej, a w Wiedniu wciąż sprzątają konfetti z podłogi. Mamy finał. Alicja Szczępińska wczoraj wyśpiewała pięknie sobie ten finał. Były emocje, 15 państw na scenie, niesamowity rozmach w austriackim Wiedniu. No i nasza Alicja, która po prostu pozamiatała konkurencję, bo obok Polki w tym finale zobaczymy też chociażby reprezentantów Grecji, Finlandii, Szwecji, więc zapowiadają się prawdziwe emocje. No i bitwa na głosy. No więc jak to na Eurowizji, było też miejscami całkiem dziwnie. To jest chyba najlepsze określenie.
1: To jest najlepsza wizytówka tego konkursu. A co do naszej Alicji, wracając, teraz przed nami no chyba ta najtrudniejsza część tych zawodów muzycznych, czyli sąsiedzkie głosowanie. I mamy taką radę dla was, jeśli macie jakichś znajomych, może nawet rodzinę na Litwie, w Niemczech, albo u pomyślnych nam przecież Chorwatów, to przez te najbliższe 3 dni bądźcie dla nich wyjątkowo mili.
0: No tak, no każde 12 punktów, 12 points wysłane w naszą stronę zrobi tutaj różnicę i robotę. Trzymamy kciuki.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
2: Wiosna, nareszcie. Jeszcze je przypływ motywacji do działania.
3: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
2: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
3: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
2: I mają to wszystko?
3: Tak jest. Do tego w super cenach.
2: To na co czekamy?
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Młyniec pierwszy, Polna 4.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Kraftowy kebab, Adana kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
2: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: To jest Radio Gra o poranku na 88,8 FM. A nasze miasto będzie po raz kolejny planem filmowym. Od 18 do 23 maja na terenie zespołu Starobińskiego będą kręcone zdjęcia do filmu Całopalenie w reżyserii znanego, lubionego Krzysztofa Zanussiego. Realizacja nagrania spowoduje jednak też, jak się trudno domyślić, czasową zmianę organizacji ruchu w kilku miejscach naszego miasta.
1: I tutaj twórcy filmu podkreślają, że zależy im na autentycznym pokazaniu miasta, zarówno jego zabytków, jak i codziennego życia.
0: A, życie na Starówce chcą pokazać. Na pewno to ja proponuję kręcić w weekend, z piątku na sobotę na przykład, albo z soboty na niedzielę wieczorem szczególnie. Tam się dopiero toczy życie.
1: No tak, tylko nie wiem, czy aby na pewno takie życie chcemy pokazywać w tym filmie, ale trzymamy kciuki za produkcję.

0: Kaigo, Save My Love w Radiu Gra, to już za nami, ale do 8 jeszcze trochę pogramy.
1: Będzie po naszemu Artur Gadowski. Ona jest ze snu. Pozostańcie z nami.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
6: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
6: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
9: Wow, ale masz wypieki.
10: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
9: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
10: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
14: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
15: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
16: Jest 7 miejsc.
17: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na VW Dostawka.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
3: To będzie kolejny chłodny dzień w Toruniu. O poranku termometry pokazały 5-6 stopni. W najcieplejszym momencie dnia może być maksymalnie 13. Temperaturę odczuwalną będzie obniżał wiejący nieco silniej wiatr. Na niebie w Toruniu mają dominować chmury. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj niekorzystne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
4: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku, już bardzo blisko 8 na zegarze. W radiu gra w Toruniu na 88,8. Jeszcze trochę pogramy, ale wcześniej jeszcze wracamy do tej informacji, która cały czas chodzi w naszych lokalnych internetach. Chodzi o te słupki i statystyki Straży Miejskiej i służb, bo po wprowadzeniu słupków ograniczających wjazd do zespołu staromiejskiego okazało się, że te statystyki naprawdę robią wrażenie. O 80% spadła liczba tych interwencji. A skoro zmniejszenie liczby interwencji służb było tak proste, tak sobie teraz myślimy, to może polepszyć tę sytuację w całym Toruniu.
1: No tak, ale co? No słupki na rogatkach miasta na przykład?
0: No oczywiście, że tak. Dorobi się każdemu kluczyki już, a przy okazji pozbędziemy się tranzytu tirów.
1: No tak, ale niektórzy chcieliby pewnie też ograniczyć dojazd do miasta, na przykład niektórym reprezentantom miast, miasteczek okolicznych. Pewne rejestracje Cleveland, Cincinnati albo Kalifornia, ale no wiecie, to tylko niektórzy. My absolutnie nic z tym nie mamy wspólnego.

0: I to już za chwilę 8 w Radiu Gra. Wczoraj świat się zatrzymał. Nie było internetów między 18 a 21. No, bardziej precyzyjnym będąc, nie było Spotify'a, który się zatrzymał. A więc streaming nie działał. Młodzież straciła sens istnienia na te 3 godziny.
1: No, czasami ta starsza młodzież trochę też, która zaznała tego dobrego świata. I teraz uwaga, każdy sprawdza ostatnią wczoraj wieczorem zalajkowaną piosenkę, bo takie awarie, wiecie, to podobno zdarzają się zawsze, jak ktoś doda do ulubionych coś, do czego aż wtedy się później przyznać. To my na wszelki wypadek z Marcinem też sprawdzimy u siebie i wracamy już za chwilę po raporcie.
0: I się nie zatrzymujemy. To odpukuje w niemalowane.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Czaka kilogram 15,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum. Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
1: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Od Nowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Po reklamie.
7: I to już 8 na zegarach, 13 dnia maja, czas w Radiu Gra na najnowszy raport.
8: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Na początku informacje z dróg. 10 milionów złotych. Tyle wyniesie modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 553, która łączy Toruń z Łubianką. Prace obejmą 6-kilometrowy fragment między Różankowem a Rondem w Łubiance. Zakończą się jeszcze w tym roku. Mówi Przemysław Dąbrowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
9: Całkowicie ją odnowimy, wymienimy dwie warstwy, wzmocnimy także nowe oznakowanie i poziomy i pionowe, także cała ponad 6 km drogi będzie odnowione i w pełni, tak jak obiecywaliśmy, systematycznie każdą następną podchodzimy i remontujemy. To mamy 5 miesięcy termin realizacji i prawie 10 milionów złotych to jest koszt realizacji.
8: Dodajmy, że w ramach programu poprawy bezpieczeństwa zostanie także doświetlonych 29 przejść na drodze wojewódzkiej nr 553.
10: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
8: Od 18 do 23 maja Toruń znowu będzie planem filmowym. To w naszym mieście swój nowy projekt będzie tworzyć Krzysztof Zanussi. Pojawi się na Starówce i w okolicach, by kręcić ujęcia do filmu Całopalenie. Wizyta ekipy filmowej będzie oznaczać utrudnienia dla mieszkańców i kierowców, m.in. na Kępie Bazarowej, Rynku Nowomiejskim, ulicach Podmurnej czy Browarnej. Szczegółowy harmonogram prac filmowców prezentujemy na naszej stronie internetowej Gra FM. Zmieniamy temat. Jutro odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców Torunia znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Na miejscu dostępne będą bezpłatne porady prawne, wsparcie mieszkaniowe czy oddłużeniowe. Mówi doktor habilitowana Dorota Sylwestrzak, profesor UMK, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych.
11: Radcowie zgodnie z ustawą oraz kodeksem etyki mają obowiązek informowania osób o różnych możliwościach co do sposobu rozwiązania ich problemów prawnych. Mieszkańcy mogą liczyć na profesjonalną pomoc. Tutaj proszę się nie obawiać. Te wszystkie sprawy, które zostaną powierzone radcom prawnym, są objęte tajemnicą zawodową, więc zachęcamy do tego, żeby skorzystać z tej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych pełnomocników.
8: Spotkania odbywają się w Centrum Aktywności Lokalnej przy Konopnickiej. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie. Toruń podziękował wczoraj mecenasom sportu. Za nami gala w dworze Artusa, w trakcie której Urząd Miasta nagrodził 61 firm, które inwestują w toruński sport. Przy tej okazji magistrat przypomniał, że w zeszłym roku też podniósł nakłady finansowe na sport i kulturę fizyczną. Wydatki miasta wzrosły z 52 do 62 milionów złotych, a nakłady na stypendia sportowe zwiększono o 90%, z miliona do prawie dwóch.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Ósmoklasiści dzisiaj powalczą z językiem obcym. To kolejny dzień egzaminów. Wczoraj uczniowie mierzyli się z matematyką.
6: Było to, czego się obawiałaś?
12: Było dowodzenie, ale na szczęście nie w geometrii, tylko w równaniu i takim na prędkość, więc było dobrze. I ogólnie było łatwiejsze niż próbne, więc dobrze mi poszło chyba.
6: Jeszcze język angielski was czeka, więc nauka, czy raczej relaksujecie się i nabieracie sił?
12: No będę się relaksować. Angielski, no to na logikę, więc będzie łatwo. No, raczej odpocznę.
8: Z ósmoklasistami rozmawiała Martyna Czerwińska. Start dzisiejszego egzaminu o 9:00.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
8: Zapraszam na raport sportowy, a w nim Żużel. Za nami druga runda U24 Ekstraligi. Wczoraj żużlowcy z Torunia ścigali się w Zielonej Górze. Tam odbył się pojedynek czterech drużyn. Najlepsi okazali się gospodarze. Falubas zdobył 32 punkty, 31 oczek to dorobek Kronoplastu Włókniarza Częstochowa. Klub sportowy Toruń zajął trzecie miejsce. Zdobyliśmy 26 punktów. Bezbłędny był Nikolaj Heiselberg. Jechał 4 razy, zdobył komplet. Antoni Kawczyński 3 razy był drugi, raz zaliczył defekt. Skończył zawody z dorobkiem 6 punktów. 5 punktów zdobył Mikołaj Duchiński. Bartosz Derek nie zaliczy tego dnia do udanych. Startował 4 razy, przywiózł punkt. 2 punkty w dwóch startach to z kolei dorobek Jana Heleniaka. Ostatnie miejsce w Zielonej Górze zajęła wczoraj Stal Gorzów. Ta drużyna zdobyła 19 punktów.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu. Przy szosie Bydgoskiej 52.
8: To będzie w większości pochmurny dzień w Toruniu. Warto mieć także przy sobie parasol. Synoptycy nie wykluczają opadów deszczu.

0: Środowy poranek w Radiu Gra. Zaglądamy sobie do pewnej zielonej, popularnej sieci sklepów w naszym kraju. Słuchajcie, bo już nie tylko biznes z hot dogami i kawami, ale też niebawem na osiedlu będzie można coś nieco wydrukować. Okazuje się, że w tej sieci będzie nowy biznes. W około 1000 sklepach będzie możliwość skorzystania z samoobsługowych drukarek. Więc koniec z desperackim szukaniem punktu ksero albo gdzieś latanie po sąsiadach na klatce, aby coś wydrukować, tylko po prostu idziemy do sklepu.
1: Ale już to widzę teraz. Chodzisz rano po espresso i pączka, a przy okazji drukujesz na przykład wypowiedzenie z obecnej pracy, nie?
0: Można tak. Można też co nieco innego wydrukować. No tak, ale ja też zacząłem się zastanawiać, gdzie jest granica tego centrum usług, no bo za rok na przykład wchodzimy do Żabuli po paczkę gum, a wychodzimy z kompletem badań okresowych albo nowym paszportem lub też ślubem cywilnym. Możliwe, możliwe. Czemu nie?

0: Rano i dobrze, tak brzmi najlepsza pobudka w mieście w radiu gra. My zaglądamy do prasy kolorowej, tu wakacyjne plany Polaków. Uwaga, sprawdzono rezerwacje w polskich kurortach, zarówno tych nad morzem, jak i w górach, nad jeziorami. Prześwietlono też najpopularniejsze miasta odwiedzane przez Polaków latem. Wychodzi na to, że góry będą się cieszyły w tym roku mniejszą popularnością tego lata nadchodzącego, za to więcej turystów spotkamy na Mazurach i nad polskim morzem.
1: I jeszcze więcej? A więc, żeby bardziej uświadomić istotę problemu, artykuł w tej gazecie, na którą patrzymy, okraszony został też wakacyjnymi zdjęciami z nadmorza. Piasku za wiele nie widać, muszelek i bursztynów też raczej nie, ale są za to polskie klasyczne parawany.
0: Wiadomo. I chyba tę stabilność polskiego wybrzeża rzeczywiście kochamy najbardziej. Jedziesz w lipcu czy sierpniu i widok na pewno cię nie zaskoczy.
1: No tak, no wręcz przeciwnie. Do tego jest też mobilizacja, aby nie spędzać zbyt dużej części urlopu w łóżku, tylko rano wstać, sprawnie spakować parawan, leżak, koce, lodówki turystyczne, wiaderko, łopatki, dmuchaniec też się przyda, no i ruszyć na plażowy wypoczynek.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64. Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
18: Jest 7 miejsc.
19: I rower, i mój kocyk. No i buba.
20: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
21: Po reklamie.
22: To jest Radio Gra.

0: To Elis Automatic w Radiu Gra na 88.8. Gramy dalej za chwilę, ale wcześniej będą wieści dla wszystkich kibiców i fanów czarnego sportu.
1: Tak jest. Bez automatycznej skrzyni biegów, bo tam nie ma biegów po prostu. Nie. W maszynach żużlowych, bo teraz będziemy mieli dla was niespodziankę, a więc bilety na indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu, bo już na najbliższą sobotę w Toruniu na Moto Arenie wielkie ściganie.
0: Indywidualne Mistrzostwa Polski, ten pierwszy finał, bardzo się cieszymy w Toruniu. No i oczywiście moc i wielu kibiców na pewno przybędzie na Moto Arenę. Część z nich za naszym skromnym udziałem, bo mamy tutaj podwójne zaproszenia dla tych, którzy zechcą dołączyć do zabawy i wysłać SMS pod 3002 SMS o treści gra i dalej udzielić odpowiedzi na jakże trudne pytanie, jak sądzę,
1: tak
0: które
1: jest.
0: Teraz Marcin przedstawi, proszę.
1: Jacy reprezentanci Toruńskiego Klubu Mistrzów Polski będą jeździli w tych zawodach? A będzie ich dwóch, dla ułatwienia podpowiadamy. 3002, wysyłajcie do nas darmowe SMS-y z odpowiedzią na to pytanie.
0: Czekamy.

0: Kompletka, dwa dni to już za nami w Radiu Gra.
1: No i Margaret z Cool Me Down, która też kiedyś reprezentowała nas na konkursie Eurowizji.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej
2: masz. Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowit.
8: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński slot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
17: To będzie w większości pochmurny dzień w Toruniu. Warto mieć także przy sobie parasol. Synoptycy nie wykluczają opadów deszczu. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj niekorzystne. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 13 stopni, ale temperaturę odczuwalną może jeszcze obniżać wiejący nieco silniej wiatr.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.

0: Dobre granie o poranku. Do dziewiątej jeszcze trochę zostało. Pogramy oczywiście o pełnej raport i prognoza pogody, ale to nie tylko, bo już za kilka minut startuje też trzeci dzień egzaminów ósmoklasistów. W tym trzecim dniu maratonu oczywiście już nie polski, nie matematyka, tym razem egzamin z języka obcego, nowożytnego, najczęściej wybierany przez młodych uczniów język angielski.
1: Tak jest, dokładnie od godziny dziewiątej 110 minut młodzi ludzie ósmoklasiści będą mieli na rozwiązanie tego testu z języka, no pewnie angielskiego, jak rzekłeś. No a finał tych egzaminów 3 lipca o 8:30 wszystko stanie się jasne.
0: Trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że były jakieś korepetycje. This is a cat, na przykład przypominając klasyka gatunku i że poradzicie sobie doskonale.
1: Good luck!
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze, a to znaczy, że za chwilę u nas informacje. Jeszcze taka kartka z kalendarza. 1902 rok i właśnie 13 dzień maja w Madrycie rozegrano wtedy pierwszy w historii mecz Real Madryt kontra FC Barcelona.
1: No tak, tak, ale wielu katalończyków na naszego Roberta, Robercika mówi Deli albo Uncle, ale on w tym meczu na pewno wtedy nie grał.
0: Nie, nie. A nawet jeśli grał, to nie był tak wyluzowany jak ostatnio na dachu autobusu podczas zwycięskiej parady. Ja naszego kapitana wprost nie poznałem, naprawdę.
1: No i tak, że wiesz, jak Wojtek nie zaczął jeszcze palić, bo jest taka szansa, była taka możliwość przy Szczęsnym. Oby dwóch naszych katalończyków trzymało się dobrze. Pozdrawiamy ich serdecznie. No a wszystkich zapraszamy na raport, bo to już za chwilę 9.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
5: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na Speedway i mp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit. Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
13: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: Uwielbiam rysowanie.
15: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
16: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
17: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
18: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
19: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
5: Po reklamie.
0: Środa, 13 dzień maja, w kalendarzu jest 9, czas na kolejny raport.
20: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport.
3: Na początku serwisu zaglądamy na nowy oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej w Szpitalu Miejskim przy Batorego w Toruniu. Dla pacjentów przygotowano 18 łóżek w nowoczesnych salach wyposażonych w systemy przywoławcze i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo. W ramach inwestycji powstała także separatka z indywidualnym węzłem sanitarnym, punkt pielęgniarski i gabinet zabiegowy.
20: Za miesiąc będą tu już pacjenci, będziemy udzielać świadczeń pacjentom, którzy wymagają tej rehabilitacji. Głównie są to pacjenci ortopedyczni, którzy mieli u nas w szpitalu przeprowadzone zabiegi endoprotezoplastyk stawu biodrowego czy kolanowego. Również pacjenci po udarach mózgu, czyli pacjenci neurologiczni, ponieważ ten oddział łączy dwa zakresy świadczeń, czyli rehabilitację ogólnoustrojową i rehabilitację neurologiczną. Przyjmujemy średnio około 400 pacjentów rocznie, przy czym oczywiście ta liczba z jednej strony się wydaje niewielka, z drugiej strony proszę pamiętać, że proces rehabilitacji trwa. To jest co najmniej 3 tygodnie.
3: Mówił Jan Gesek, dyrektor Szpitala Miejskiego w Toruniu. Koszt modernizacji wyniósł 1 800 000 zł.
2: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: Właśnie teraz o 9:00 rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty z języka obcego. Wczoraj uczniowie toruńskich podstawówek pisali sprawdzian z matematyki.
21: Jak ci poszło?
22: Spoko.
21: Ale co, trudno było?
22: Nie, łatwe bardzo.
21: Ile procent się spodziewasz?
22: 80.
21: O. I czy coś cię zaskoczyło i z czego były zadania?
22: Podstawowa matematyka.
21: No, dobra. I jak angielski?
22: Bez komentarza.
21: Bardzo
23: łatwiutko,
21: dobrze.
23: Łatwiutko, bardzo dobrze.
21: 100% będzie.
22: 100%.
21: A jak to wygląda? Wy możecie korzystać z jakichś pomocy naukowych, czy nie wiem, macie przy sobie tylko linijkę,
23: długopis? Tylko linijkę, nic więcej nie można było przynieść. No.
21: A jakieś ściągi były, co?
22: Nie,
23: tego nie możemy powiedzieć, nie?
21: Nie możecie powiedzieć.
23: Mają egzaminy i problem będzie.
21: No dobra, dobra. A jak angielski? Jak się nastawiacie?
22: Najłatwiejszy będzie, no, ze wszystkiego.
3: Z uczniami SP nr 10 przy Barzyńskich w Toruniu rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Zmieniamy temat. Budżet obywatelski Torunia na przyszły rok wkracza w kolejny etap. Urzędnicy przejrzeli pomysły mieszkańców. 189 projektów spełniło wymogi formalne. Skierowano je do oceny merytorycznej. Teraz każdy mieszkaniec może przejrzeć listę koncepcji i zgłosić swoje uwagi internetowo bądź tradycyjną pocztą. Kolejnym etapem będzie ogólnomiejskie głosowanie, które wystartuje 7 września.
2: Kultura w Radiu Gra.
3: Miasto zaprasza na bezpłatne koncerty przy fortepianie plenerowym. Ten instrument od ubiegłego roku stoi na skwerze przy Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Każdy może usiąść i zagrać, ale organizowane są również wydarzenia z profesjonalistami. 16 maja wystartuje cykl koncertów Street Piano. Pierwszym artystą, który zagra dla Torunian, będzie Sławek Uniatowski. Cały harmonogram koncertów prezentujemy na stronie internetowej Gra FM.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Rekordowe zatrudnienie w policji i najniższy od lat poziom wakatów. W tej największej służbie mundurowej służy dzisiaj prawie 102,5 tysiąca funkcjonariuszy. Ilu policjantów brakuje?
24: Z danych na początek maja wynika, że poziom wakatów w całej służbie to 7,5%, to niewiele ponad 8 tysięcy policjantów. Wciąż największy deficyt funkcjonariuszy jest w garnizonie warszawskim, jednak pierwszy raz od wielu lat poziom wakatów jest niższy niż 20%. Bardzo poprawiła się też sytuacja zatrudnienia w garnizonie dolnośląskim i śląskim. Szefostwo policji zwraca też uwagę na dużą liczbę chętnych do służby. Wszystko wskazuje więc na to, że zaczęły działać przepisy poprawiające sytuację finansową mundurowych.
3: Materiał przygotował Krzysztof Zasada.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: 13 stopni pokażą w najcieplejszym momencie tego dnia termometry w Toruniu, a temperaturę odczuwalną może jeszcze obniżać wiejący momentami nieco silniej wiatr. Jutro ma być w mieście już trochę cieplej. Parasole lepiej mieć przy sobie, może popadać deszcz. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej niekorzystne.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Pięknie dziękujemy za ten wspaniały poranek razem. Zapraszamy bardzo serdecznie w imieniu kolegi tutaj, Mariusz Pucuło już w drodze.
1: Tak, mocy wam życzymy, energii, środa. Słuchajcie, będzie z górki i to jest najważniejsze przesłanie tu i teraz. Marcin Miśniewski, dziękuję.
0: Piotr Kolszowski, dobrego dnia, trzymajcie się, cześć.

0: uroczo zaśpiewała nam Lutricia McNeil. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witam wszystkich niedospanych za sprawą wczorajszego półfinału Eurowizji, ale mamy to. Alicja Szemplińska wystąpi w sobotnim finale. Dzisiaj ziewamy, a czytam, że ziewanie jest zaraźliwe już w łonie matki. Już wtedy to się zaczyna, no. Gdzieś w końcu człowiek musiał się tego nauczyć, nie? Za chwilę gramy dalej. Za chwilę Rihanna i Calvin Harris. Zapraszam do 13.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: Cent taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Dua Lipa, znana czytelniczka. Ciekawe, jak poradziłaby sobie na maturze. Dzisiaj oczywiście kolejny dzień matur. Dzisiaj zdaje się chemia, a ja mam przed sobą ranking liceów w Toruniu, przygotowany przez portal waszaedukacja.pl. No to może tylko pierwsza trójka. Na miejscu trzecim czwarte liceum imienia Tadeusza Kościuszki, na miejscu drugim pierwsze liceum Mikołaja Kopernika, no i numer jeden to nie pierwszy raz liceum uniwersyteckie w Toruniu. Tak wygląda pierwsza trójka rankingu. Tych z ogona nie będziemy wymieniać, bo jak znam życie, tam wcale nie jest gorzej niż w innych szkołach. Pozdrawiamy wszystkich licealistów, no a dzisiaj oprócz licealistów także oczywiście kolejny dzień egzaminu ósmoklasistów. Pozdrawiamy rodziców o tej porze, no bo dzieciaki oczywiście w szkołach. Za chwilę prognoza dla Torunia, potem gramy dalej, potem Roy Orbison.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
6: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kiri 1.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
10: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: 13 stopni pokażą w najcieplejszym momencie tego dnia termometry w Toruniu, a temperaturę odczuwalną może jeszcze obniżać wiejący momentami nieco silniej wiatr. Jutro ma być w mieście już trochę cieplej. Parasole lepiej mieć przy sobie, może popadać deszcz. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej niekorzystne.
0: To jest Radio Gra.

kochane serce jest okej, tak twierdzi Daria Zawiałow. Muzyka w radiu gra ulepsza dzień w pracy, a właśnie a propos pracy na Steamie pojawił się symulator Janusza wypełniającego ksew. No wygląda na to, że w końcu wymyślili takie simsy dla księgowych. Pozdrawiamy wszystkich zajętych tymi sprawami, ksefami, excelami, liczbami i tak dalej. No i gramy dalej na umilenie tego dnia. Teraz David Tavare.

dzisiaj 13 dzień maja, środa. Dzisiaj kolejny dzień rządzi zimny ogrodnik, dzisiaj rządzi serwacy. A jak rządzi, o tym przekonamy się już za chwilę w najnowszej prognozie pogody, która za moment tuż po raporcie o 10:00.

0: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
3: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349

0: prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
1: Mamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1. Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowe. Możesz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makatyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
2: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz 10-lecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po reklamie.
2: Tu Radiogram, mamy 10 w środę 13 dnia maja. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku serwisu wracamy do tematu tragedii pod Toruniem. Wczoraj na drodze krajowej nr 91 w Brzozie doszło do śmiertelnego wypadku. Około 16 zderzyły się tam dwa pojazdy, samochód osobowy i ciężarówka. Informacje w tej sprawie przynosi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Policjanci, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, wstępnie ustalili, że kierujący Audi z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia czołowego z pojazdem ciężarowym MAN. Śmierć poniósł 22-letni kierowca Audi. Ciężarówką kierował 41-letni mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratury.
3: Daniel D. został aresztowany na 3 miesiące. To decyzja Sądu Rejonowego w Toruniu. Mężczyzna jest podejrzany o znieważenie policjantów oraz kradzież. Jak relacjonuje prokuratura okręgowa w Toruniu, Daniel D. miał także grozić pozbawieniem życia osobom. Uderzył jedną z pokrzywdzonych pięścią w twarz. W sumie usłyszał 4 zarzuty. Sprawa jest w toku.
5: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: Toruń szykuje się na tegoroczne piernikalia. Już 18 maja nasze miasto zmieni się w antyczny Olimp. Przez 6 dni studenci UMK będą bawić się podczas koncertów, imprez, wydarzeń sportowych i artystycznych inspirowanych starożytną Grecją. Na juwenaliowej scenie wystąpią Margaret, Żabson, Enej, Zalia czy Brodka.
6: Kolejna artystka w tym roku przed nami, Brodka, wystąpi też w piątek 22 maja. Serdecznie zapraszam. Brodka, myślę, znana wielu osobom z takich utworów. Można kojarzyć na przykład Miałeś być, miał być ślub, Dziewczyna mojego chłopaka. Tutaj myślę, że jeżeli ktoś lubi playlistę 40-letniej rozwódki, to na pewno znajdzie coś dla siebie, ale Brodka wróciła także z taką nową energią elektroniczną, więc tutaj myślę, że każdy w jej twórczości znajdzie coś dla siebie.
3: Mówiła Marta Kuta, przewodnicząca samorządu studenckiego UMK w Toruniu. Przypomnijmy, piernikalia wystartują 18 maja i potrwają do 23 maja. A wcześniej, bo już w najbliższą niedzielę, Run Toruń, jedno z najpopularniejszych wydarzeń biegowych w mieście. Bieg główny na 10 km wystartuje o 11 spod galerii Przybroniewskiego. Ten na 5 km rozpocznie się pod motoareną o godzinie 12.15. Trasy będą wyglądać jak rok temu, mają być prowadzone przez bydgoskie przedmieście, park. Uczestnicy wybiegną potem na Błonie Nadwiślańskie, tam będzie meta. Cały harmonogram zawodów, także informacje o biegach dla dzieci publikujemy na portalu Gra FM.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Ministerstwo Zdrowia ma ogłosić plan na przyszłość centrów zdrowia psychicznego. Wcześniej w Warszawie pod hasłem Czas na konkrety demonstrować będą jednak lekarze, psychiatrzy oraz ich pacjenci. Przypomnę, że centra działają w Polsce od 95 miesięcy, ale tylko w ramach pilotażu.
7: Ten pilotaż wtedy na próbę ruszył w lipcu 2018 roku i ta próba trwa. Przez ten czas wciąż do dzisiaj nie powstał ostateczny model, jak te placówki mają być finansowane, a to blokuje powstawanie nowych centrów, tak potrzebnych według i pacjentów, i ich bliskich. Dzisiaj w całej Polsce działa 118 centrów, docelowo powinno być ich ponad 2 razy więcej,
3: mówił Michał Dobrowicz.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marintex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
3: Pochmurny dzień w Toruniu. Lepiej mieć przy sobie parasol, może dzisiaj popadać. Wieje umiarkowany, momentami silniejszy wiatr, który obniża temperaturę odczuwalną. W najcieplejszym momencie tej środy będzie 13 stopni. Jutro ma być już nieco cieplej. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej niekorzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marintex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
2: Halo, halo, po dziesiątej. Radio gra. Mariusz Pucyło melduje się na stanowisku. Ja tutaj siedzę i pilnuję, żeby środa była jak najprzyjemniejsza, jak najłatwiejsza do zniesienia. No jeszcze trochę pracy przed nami, ale jesteśmy już w połowie tygodnia. My wracamy do naszego grania, czyli kolejny energetyczny numer na antenie Radia Gra. Bebe Rexha, Faithless, kawałek kolejny New Religion.

0: CC Catch w Radiu Gra. Powolutku rozkręca się sezon ogórkowy. My szykujemy miski na raczej niedrogą mizerię, ale nasi rolnicy ocierają właśnie łzy, bo nasze zielone złoto, wspaniałe, pyszne, zdrowe ogórki okazują się przekleństwem. Jest ich w tym roku po prostu za dużo, no bo każdy chciał na nich zarobić, a teraz okazało się, że każdy ma ich tyle, że nie da się ich drogo sprzedać, trzeba sprzedać tanio. U właścicieli szklarni podobno czarna rozpacz, zastanawiają się, co z tym zrobić. No jak to co? Ukisić na przyszły rok i wtedy sprzedać. Moim zdaniem sprawa prosta.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
7: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz dziesięciolecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica.torun.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Gra.

piosenka z lat 80., więc tak troszeczkę już zabytek Self Control i Laura Branigan. A mówię o tym dlatego, że w najbliższy weekend, konkretnie w sobotę w Toruniu, czeka nas Noc Muzeów 2026. I w ramach tego wydarzenia będzie można bezpłatnie zwiedzać toruńskie muzea, galerie, zamki, a także różne inne instytucje kultury, które na tę okazję przygotowują specjalny program dostępny wyłącznie tej jednej, jedynej nocy w roku. Instytucji jest kilkadziesiąt, no, także wszystkiego nie da się zaliczyć. Trzeba sobie zawczasu sprawę przemyśleć. No ale mamy czas do soboty, przypominam, 16, czyli w najbliższą sobotę Noc Muzeów w Toruniu. I do tego tematu jeszcze będziemy wracać, a teraz wracamy do grania, teraz Ale Farben.

0: A piątkowa noc, czy też piątkowy wieczór już pojutrze. Tak, tak, wyczuwam weekend. To była Katy Perry, za chwilę wrócimy do grania, za moment Roxette, ale najpierw prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
8: Pochmurny dzień w Toruniu. Lepiej mieć przy sobie parasol, może dzisiaj popadać. Wieje umiarkowany, momentami silniejszy wiatr, który obniża temperaturę odczuwalną. W najcieplejszym momencie tej środy będzie 13 stopni. Jutro ma być już nieco cieplej. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej niekorzystne.
9: To jest Radio Gra.

0: Kaca i Gabriela. Pozdrawiamy wszystkie Gabrysie. Tu Radio Gra, słuchajcie, dobre wiadomości. Zaczyna się sezon na wakacyjne podróżowanie, a czytam, że będzie więcej połączeń na lotniska z Torunia. Pojawi się także nocny kurs, o co może podróżowanie nam ułatwić, co o tej porze roku w sezonie urlopowym jest wyjątkowo ważne. A jak tam u was? Urlop już zaplanowany?
1: Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: W Media Expert taniej masz.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
13: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
14: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
15: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
17: Po reklamie.
18: Zaczynamy raport o 11:00. Dzisiaj środa, 13 dzień maja. Za chwilę gramy dalej, za chwilę Nicki Jam i Enrique Iglesias.
19: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. 10 milionów złotych, tyle będzie kosztować modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 553, która łączy Toruń i Łubiankę. Prace obejmą 6-kilometrowy fragment między Różankowem a Rondem w Łubiance. Skończą się jeszcze w tym roku.
20: Droga będzie remontowana. Jakie to znaczenie ma dla między innymi mieszkańców Piekrza?
21: No, kluczowa to jest główna droga dojazdowa do Torunia. Na co dzień skorzystana tak i przez nas mieszkańców, przez ludzi, którzy dojeżdżają i do pracy do nas, do gminy.
20: Taka droga przejazdowa, dużo samochodów, ale też dużo przejść, chodniki, przystanki.
21: Bardzo, bardzo dużo i to jest bardzo ważne, żeby to zrobić jak najlepiej, żeby było bezpiecznie.
20: Na czym pani tak by najbardziej zależało?
21: Bardziej doświetlone przejścia dla pieszych, to jest to. No i skrzyżowania, żeby było jakoś dobrze zrobione, żeby to było bezpieczne.
19: Z Magdaleną Stycunów, sołtys sołectwa Pigrza, rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Trwają także remonty na osiedlowych drogach w naszym mieście. Chodzi m.in. o Batorego w Toruniu, konkretnie odcinek od Polnej do ulicy pod Dębową Górą. Drogowcy stworzą także tak zwany sięgacz na wysokości mazowieckiej. Inwestycje w tej części miasta są konieczne, bo Dębowa Góra zmienia się nie do poznania, a to za sprawą nowych bloków budowanych przez Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
19: Przed nami jubileuszowa, bo 10. edycja pikniku Naukowa Petarda. Wydarzenie odbędzie się 30 maja na parkingu przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.
1: Petarda jest podzielona na kilka stref. Jest strefa nauki. W strefie nauki mają swoje stanowiska zarówno instytucje takie jak my, bo jesteśmy, mówię, tylko jednym z takich członów tworzących tą petardę, ale oprócz tego będą tam uniwersytety, czy na przykład grupa PGE Polska. Będą z nami jak zawsze przedstawiciele Wydziału Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem. Będzie można poznawać odnawialne źródła energii, badać zjawiska pogodowe, testować roboty, drony, odkrywać tajemnice kosmosu, czy zobaczyć pokaz generatora Van der Graaffa.
19: Zapraszała Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. A 2 tygodnie wcześniej, czyli już w najbliższą sobotę, pierwsza tegoroczna toruńska Noc Muzeów. Muzeum Okręgowe zaprasza wszystkich zwiedzających, by za darmo w godzinach od 18 do 24 zajrzeć do Domu Mikołaja Kopernika, Muzeum Podróżników, Muzeum Sztuki Azji, Muzeum Toruńskiego Piernika czy Muzeum Twierdzy Toruń. Czekać będzie także oczywiście Ratusz Staromiejski. Na pewno dużym zainteresowaniem będzie cieszyć się wieczorne wejście na wieżę ratusza, by oglądać nocną panoramę Torunia.
17: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Urzędowe sprawy załatwimy szybciej. Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy upraszczającej procedury. Chodzi o rozszerzenie zasady milczącej zgody.
22: Jeśli urząd w ciągu miesiąca nie odpowie na nasz wniosek, czyli nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego, to wtedy sprawa jest milcząco rozstrzygnięta zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Do tej pory sytuacji, w których ten schemat mógł być zastosowany, było niewiele. Teraz ten katalog ma się zwiększyć. Dziesiątki spraw, które na co dzień załatwiamy w urzędach, zarówno jako osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, podatki, opłaty, decyzje administracyjne mogą zdecydowanie przyspieszyć.
19: Mówił Igor Skrzypek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
19: Niekorzystne warunki biometeo, niebo szczelnie przykryte chmurami, niewykluczone opady deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą w mieście tylko 13 stopni. Temperaturę odczuwalną może także obniżać wiejący nieco silniej wiatr.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
18: Co byście powiedzieli na taką sytuację? Jak tylko zaczynacie karierę zawodową, dostajecie 26 dni urlopu, a po 20 latach pracy już 32 dni urlopu. Brzmi nieźle, prawda? Pojawił się taki właśnie pomysł, o którym więcej za kilkanaście minut. Radiogra, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie, a to już Enrique Iglesias i Nicky Jam, El Perdón. Miss

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

0: Galantis i No Money w Radiu Gra. Niektórzy z was pewnie odliczają dni do urlopu, maksymalnie 26 dni. A co byście powiedzieli, że dostajecie od razu 26, jak tylko zaczynacie pracować, a po 20 latach pracy nawet 32 dni wolnego? Jest taka dyskusja. Sejmowa komisja właśnie rozpatrzyła propozycję zwiększenia wymiaru urlopu dla pracowników. No i od razu powiem, że powiedziała nie. Dyskusja była burzliwa, ale sejmowa komisja zdecydowała, że nie poprze takiej petycji. Ale myślę, że mimo tego, iż w tym momencie została odrzucona, to temat nie zniknie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer GCN Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz 10-lecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl.
16: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
17: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Rod Stewart ciągle w dobrej formie. Baby Jane w Radiu Gra. Teraz propozycja na spędzenie dzisiejszego wieczoru w Toruniu o 20.30. W klubie odnowa Spacer z Lubomskim, ale tym razem to jednak nie będzie jego koncert, koncert Mariusza Lubomskiego. Chociaż będzie oczywiście obecny podczas tego wieczoru. Tym razem szansa, żeby wysłuchać jego twórczości w wykonaniu młodych wokalistów, którzy postanowili zmierzyć się z dorobkiem Mariusza Lubomskiego. A sam Lubomski będzie towarzyszył młodym artystom w spacerze po jego twórczości i wykona wraz z nimi kilka utworów. Także zapowiada się naprawdę interesująco. Przypomnę to dzisiaj, klub Odnowa, godzina 20.30.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Gramy dalej energetycznie. Teraz Andy Dust i Zakaria.

0: hity pełne energii w Radiu Gra na środę, 13 dzień maja. A przypomnę, że dzisiaj świętuje Serwacy, drugi z zimnych ogrodników. Czy te przesądy ciągle działają? To sprawdzimy za moment w najnowszej prognozie pogody. Potem Tina Turner, The Best.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
4: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Po reklamie.
14: Niekorzystne warunki biometeo, niebo szczelnie przykryte chmurami, niewykluczone opady deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą w mieście tylko 13 stopni. Temperaturę odczuwalną może także obniżać wiejący nieco silniej wiatr.

0: Taylor Swift szykuje się do ślubu. Wszystkie ptaszki ćwierkają, że to nastąpi 3 lipca. Wtedy Taylor Swift wyjdzie za mąż. Pojawia się coraz więcej szczegółów, lista gości. No i wiemy też już, jaką sukienkę wybrała Taylor. Ta ma być zainspirowana kreacją, jaką na jednym ze swoich ślubów miała Elizabeth Taylor, legendarna aktorka. Przy okazji szybciutko sprawdziłem, że Elizabeth Taylor wychodziła za mąż 8 razy, więc nie wiem, czy ta sukienka wybrana przez Taylor Swift to przypadkiem nie jest zła wróżba.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
2: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
3: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
4: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Wszystkie najważniejsze informacje w raporcie o 12, czyli właśnie teraz. Zapraszam, potem gramy dalej.
10: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynam lokalny raport, zapraszam. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu ma nową, zmodernizowaną lokalizację. Znalazło się tam 18 łóżek dla pacjentów w nowoczesnych salach. Oddział zacznie działać za miesiąc.
11: Lokalizacja świeżo wyremontowana, z przemyślaną i od wielu tygodni już udoskonalaną taką formułą dostosowania pomieszczeń sal chorych, łazienek, sal zabiegowych, gabinetów specjalistycznych. Mam tutaj na myśli terapię logopedyczną, psychologiczną, zajęciową. No, jest to lokalizacja, która w miarę możliwości staraliśmy się, żeby była dostosowana do potrzeb. Jest wszystko nowe, czyste, dostosowane. Mamy nadzieję, że pacjenci również dobrze się tutaj w tej nowej lokalizacji odnajdą.
10: Mówiła dr Marta Skwiercz, Lewandowska, specjalista chorób wewnętrznych i rehabilitacji medycznej, koordynator oddziału. Zmieniamy temat. Za nami egzamin ósmoklasisty. W poniedziałek uczniowie mierzyli się z językiem polskim, wczoraj z matematyką, a dzisiaj z językiem angielskim. Nasz reporter Artur Stochla pojawił się wczoraj przy szkole podstawowej numer 10 przy ulicy Barzyńskich i rozmawiał z uczniami po egzaminie z matematyki.
12: Nawet dobrze. Takie 60% celuje, coś takiego. Myślałem, że będą zadania z kołem, żeby tam uczyć pole koła albo długość okręgu, coś takiego, ale nie było żadnego takiego właśnie.
13: A z czego były zadania?
12: Dużo figur było, tam brył, różnych takich. Takich z otwartych było najwięcej też takich.
14: Dobrze, łatwe.
13: A skoro łatwe, to z czego były zadania? Nie pamiętasz. Ale co, geometria, jakaś rachunkowość, jak to wyglądało?
14: Geometria, dużo geometrii.
15: Dobrze, poszła matematyka.
13: Ilu procent się spodziewasz?
15: 100 chyba będzie.
13: Aż 100%?
15: No, dobry wychowawca.
13: A, dobry wychowawca, który, jak rozumiem, uczył matematyki.
15: Tak.
13: Z czego były zadania?
15: Zadania były, dużo było geometrii i dużo było takich równań.
13: Po angielski, formalność czy jednak trochę stres jest?
15: Pójdzie very good.
10: Z uczniami rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
16: Dzieje się na drogach.
10: Na koniec raportu zaglądamy jeszcze na chwilę na przebudowę ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. Wczoraj rozpoczęły się prace związane z usuwaniem podziemnych kolizji gazowych. Nie będzie to generować większych utrudnień w ruchu, ale zachowajcie szczególną ostrożność, przede wszystkim na odcinku od skrzyżowania z Czekoladową do torów kolejowych. Słuchacie raportu? Kolejny rosyjski atak dronowy na Ukrainę. Tym razem celem był obwód Dniepropetrowski. Zginęło 8 osób, a 12 zostało rannych.
17: Drony niszczyły obiekty infrastruktury.
7: infrastruktury energetycznej, portowej, a także domy mieszkalne. Mimo zestrzelenia 111 dronów nad terytorium kraju wciąż jest około setki bezzałogowców.
10: Także ukraińskie wojsko z powietrza zaatakowało obiekty na rosyjskim terytorium.
7: Celem roju dronów był kraj krasnodarski, między innymi kluczowy terminal morski przeładunku ropy. Zaatakowane zostały też firmy przetwarzające gaz w okolicach Astrachania. Ukraiński atak bezzałogowcami sparaliżował na kilka godzin operację na kilku rosyjskich lotniskach, między innymi w Moskwie, w Wołgogradzie czy w Samarze.
10: To był Krzysztof Zasada.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
10: Choć dziś na termometrach ma być maksymalnie do 13 albo 14 stopni, to wiatr na pewno obniża nam odczuwalną temperaturę. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Zdaniem synoptyków parasole mogą się jeszcze dzisiaj w naszym mieście przydać.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
9: Drugi z zimnych ogrodników, czyli Serwacy, ma dzisiaj imieniny, a do tego także Maria i Roberta. Pozdrawiamy serdecznie. Radiograma Mariusz Pucyło, witajcie ponownie na początek tej godziny. Gordo i Loco Loco. Jedziemy.

0: Tom Jones w Radiu Gra. Nadeszła pora na urodzinowe życzenia dla wszystkich, którzy dzisiaj, 13 dnia maja, świętują swój dzień. Macie urodziny razem ze Stevie'm Wonderem, który kończy dzisiaj 76 lat. Stevie Wonder 76, Dennis Rodman, amerykański ekstrawagancki koszykarz, ma 65 urodziny, a Robert Pattinson, brytyjski aktor, kończy lat 40. Robert Pattinson, czyli najsłynniejszy, a już na pewno najprzystojniejszy wampir w historii kina. Urodzony dziś człowiek jest pewny siebie i ma świadomość własnej wartości. Posiada też wielką siłę wewnętrzną oraz odporność. Jest człowiekiem potrafiącym z każdym się dogadać. Zawsze ma mnóstwo pomysłów, ale pewną wadą jest jego przekonanie o własnej nieomylności. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy dzisiaj świętują. Za chwilę specjalnie dla Was, Alan Walker.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
12: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
13: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
15: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
16: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Shape of You.
1: Shape of You, Ed Sheeran w Radiu Gra. Ta piosenka akurat nie jest filmowa, ale Sheeran ma na koncie kilka utworów napisanych do filmów. A właśnie, a propos filmów, nasze miasto ponownie będzie planem filmowym. I to już niedługo, od 18 do 23 maja będą kręcone zdjęcia do filmu Całopalenie Krzysztofa Zanussiego. Z jednej strony fajnie, oczywiście fajnie, ale z drugiej strony realizacja nagrań spowoduje także czasową zmianę organizacji ruchu w wielu lokalizacjach starówki, także warto śledzić informacje także na naszej antenie. Pierwszy dzień zdjęć to będzie 18 maja, czyli najbliższy poniedziałek, wtedy od 10 do 16.30 filmowcy będą na kempie bazarowej przy Pałacu Widokowym.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Tu Radio Gra w środowe już popołudnie, bo przecież po 12 już od pewnego czasu. A która godzina teraz u Dawida Podsiadło? Jest!

0: jest Radio Gra, jest dobra energia. Do muzyki wracamy dosłownie za momencik i to jakim numerem? Calvin Harris i Summer, a właśnie, czy jakieś przebłyski lata i dobrej pogody czekają nas dzisiaj? O tym za chwilę w najnowszej prognozie.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Wow, ale masz wypieki.
2: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
1: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
2: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty, nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: A cappuccino też za siódemkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
11: Po reklamie. Choć dziś na termometrach ma być maksymalnie do 13 albo 14 stopni, to wiatr na pewno obniża nam odczuwalną temperaturę. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Zdaniem synoptyków parasole mogą się jeszcze dzisiaj w naszym mieście przydać.
12: To jest Radio Gra.

Jeden z najczęściej odtwarzanych artystów w polskich stacjach radiowych w ostatnich miesiącach, czyli Damiano Dawid w radiu gra Talk to Me. Było 5 tysięcy, potem 10 tysięcy, potem że 8 tysięcy. No ile tych kroków trzeba dziennie robić? Naukowcy ciągle się spierają. Jedna z najnowszych analiz mówi o 8,5 tysiąca kroków dziennie. Tak polecają na dzisiaj, ale jak będzie za miesiąc, no tego nie wiemy. Naukowcy ciągle się spierają, może się w końcu zgodzą. Jak to przy krokach, może w końcu do czegoś dojdą. My powolutku dochodzimy do 13:00, ten czas wypełnią jeszcze między innymi Shakira i Bee Gees, a ja zapraszam jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem!
2: Przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii.

0: / specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Środa, 13 maja, 13 na zegarach w Radiu Gra. Czas na raport.
9: Dzień dobry, po południu. Marta Manerowska, zapraszam. Na początku raportu wracamy do wczorajszego śmiertelnego wypadku, do którego doszło na drodze krajowej numer 91 w Brzozie pod Toruniem. Około 16 zderzyły się tam dwa pojazdy, osobówka i ciężarówka. Jak doszło do tego zdarzenia, o tym nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: Policjanci, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, wstępnie ustalili, że kierujący Audi z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia czołowego z pojazdem ciężarowym MAN. Śmierć poniósł 22-letni kierowca Audi. Ciężarówką kierował 41-letni mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratury.
9: Zmieniamy temat. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu wkrótce ruszy z nową inwestycją. Informowaliśmy Was już kilka miesięcy temu, że na Bielanach powstanie nowy kompleks poradni specjalistycznych. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne ogłosiły właśnie przetarg wyłaniający wykonawcę robót budowlanych. Nowy czterokondygnacyjny budynek pomieści m.in. przychodnię rehabilitacyjną, regionalne centrum kardiologii, poradnię diabetologiczną, chemioterapii, hematologiczną i immunologiczną oraz strefę wypoczynku dla pacjentów, szkołę rodzenia, a także podziemny parking. Planowany koszt inwestycji to 111 milionów złotych. Wizualizację tego nowego obiektu publikujemy na Gra FM. Przed nami jubileuszowa 10. edycja pikniku Naukowa Petarda. Organizatorzy zapowiadają 4 strefy aktywności: nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wydarzenie odbędzie się 30 maja na parkingu przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Wstęp na wszystkie atrakcje będzie bezpłatny.
11: Ponieważ jest to Dzień Dziecka, to zawsze pojawiają się tutaj dmuchane jakieś atrakcje takie zabawowe. W tym roku główną, bo będzie tych dmuchanych atrakcji więcej, ale myślę, że główną atrakcją będzie ogromny dmuchany statek, który symbolicznie nawiązuje do zakończenia pewnego etapu. To takie subtelne pożegnanie z naszą wystawą Rzeka, którą pod koniec czerwca będziemy zamykać, ale nie zamykamy jej na stałe, tylko zamykamy po to, bo rozpoczyna się etap zmiany i na fali tych zmian będziemy pracować przez kolejne miesiące po to, żeby przygotować dla Was nowe otwarcie tej przestrzeni.
9: Mówiła Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, a do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać na naszej antenie.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Do końca maja zostanie przedłużony rządowy pakiet ceny paliw niżej. To oznacza utrzymanie 8% stawki VAT na paliwa i obniżonej akcyzy. Dla kierowców przekłada się to na zniżki rzędu niespełna 30 groszy za każdy litr.
13: W mocy zostanie także utrzymany mechanizm maksymalnych cen paliw, czyli obliczania górnych stawek za benzynę i olej napędowy w oparciu o średnie ceny hurtowe w rafineriach. Stacje nie mogą sprzedawać paliw drożej. Pakiet CPN ma być przedłużony o 2 tygodnie, do końca maja. Co dalej? Na razie nic nie wskazuje na to, by w ciągu tych 2 tygodni ropa, a więc i paliwa, miały gwałtownie potanieć. Być może konieczne będzie kolejne przedłużenie pakietu osłonowego.
9: To był Igor Skrzypek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
9: Na termometrach ma być dziś maksymalnie do 14 stopni, ale silny wiatr na pewno obniża nam odczuwalną temperaturę. To będzie raczej pochmurne popołudnie w naszym mieście i niewykluczone, że parasole mogą się przydać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to utrzymuje się na obniżonym poziomie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
8: I już środa i już powoli gdzieś tam widać weekend. Na wspólne odliczanie do wolnego popołudnia w Radiu Gra zaprasza Was Mariusz Składanowski. A zaczynamy od jednego z moich ulubionych kawałków lat 80. Michael Sambello, Maniac.
12: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: The Stranglers, Always the Sun. No nie zawsze słońce, w tych dniach maj przynosi nam trochę słońca, trochę deszczu. A my ciągle pod wrażeniem tych danych. Straż Miejska donosi, że ze względu na wprowadzenie słupków w strefie na Starówce ma o 80% mniej interwencji. Tak sobie myślę, że jak to usłyszy drogówka, to zaraz zamarzy o takich słupkach przy wjeździe, nie wiem, na średnicówkę albo na A1. A do nas za chwilę dojedzie ATB, a później Michael Patrick Kelly.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
1: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl. Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness w Radiu Gra. Długi, wezwania do zapłaty, finansowy ślepy zaułek. To jest dopiero szaleństwo, ale uwaga, miasto wyciąga rękę. Już jutro ruszy Toruński Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Zanim więc krążyć między urzędami, wszystko możecie załatwić pod jednym adresem. Przy jednym stole usiądą prawnik, ekspert od spraw mieszkaniowych, doradca zawodowy i psycholog. I co ważne, to praktycy, ludzie, którzy pomogą zatrzymać spirale zadłużenia i ułożą konkretny plan wyjścia na prostą. Gdzie szukać pomocy? W Centrum Aktywności Lokalnej, drugie piętro, przy ulicy Konopnickiej 13. Jutro, drzwi otwarte od 11 do 17. Możecie wejść prosto z ulicy ze swoją sprawą albo zarezerwować czas, dzwoniąc pod numer 56 657 75 06. Powtarzam, 56 657 75 06. Wykonajcie pierwszy krok, o reszcie porozmawiacie na miejscu. A u nas już teraz Roxy na szeroką wodę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Mojo Lady w Radio Gra, ależ to klasyka z historii naszej stacji. A teraz zapowiedź, co czeka nas w sobotę, 16. Inauguracja koncertów plenerowych Street Piano 2026. A w programie 18. pod hasłem Sfery Niebieskie to Life Act, a wystąpią Jan Gembala i Joanna Gembala. Natomiast o 19. Sławek Uniatowski zaprezentuje swoje największe przeboje. Wstęp bezpłatny. A w Radio Gra do 14. m.in. Ace of Base i Lady Gaga.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: Great Brands.
1: Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
2: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
3: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Od Nowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
4: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
5: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie. Na termometrach ma być dziś maksymalnie do 14 stopni, ale silny wiatr na pewno obniża nam odczuwalną temperaturę. To będzie raczej pochmurne popołudnie w naszym mieście i niewykluczone, że parasole mogą się przydać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to utrzymuje się na obniżonym poziomie.
8: Słuchasz Radia Gra.

0: Donna Summer, Hot Stuff w Radio Góra. Nie ma to jak stare, dobre disco, a w Toruniu każdy wie, że nie ma to jak fajne zawody żużlowe. Już w najbliższą sobotę pierwszy turniej z cyklu wyłaniającego indywidualnego mistrza Polski. My cieszymy się z mistrzostwa drużynowego, ale cieszymy się także z mistrzostwa Patryka Dudka. Ale teraz te dwa jakże ważne tytuły trzeba obronić i potrzebne jest do tego wsparcie kibiców. Widzimy się w sobotę o 19 na Moto Arenie, a drugim toruńskim reprezentantem z dziką kartą będzie Antoni Kawczyński i jestem przekonany, że pewnie nieraz też namiesza na torze. A ja mam niespodziankę, kolejne podwójne zaproszenie, teraz 56 i od 6 do 0, a już za chwilę raport w Radiu Gra o 14.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
5: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej Kirii 1.
11: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
12: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
11: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
12: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
11: I mają to wszystko?
12: Tak jest, do tego w super cenach.
11: To na co czekamy?
12: Młyniec Skład Budowlany.
11: Młyniec pierwszy, Polna 4.
13: Po reklamie.
0: Jest 14 o tym, co w Toruniu, w kraju i na świecie w najświeższym raporcie Radia Gra.
14: Marta Łanerowska, witam ponownie i zapraszam. 10 milionów złotych. Tyle wyniesie modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 553, która łączy Toruń z Łubianką. Prace obejmą ponad 6-kilometrowy fragment między Różankowem a Rondem w Łubiance i zakończą się jeszcze w tym roku. Zakres robót to m.in. odnowa nawierzchni, poboczy i wymiana oznakowania.
15: Jest to bardzo ważna inwestycja dla gminy, bo jest to w ogóle taka główna oś komunikacyjna z Toruniem, także dla mieszkańców gminy jest często, którzy głównie wiążą swoje życie i wszystkie funkcjonowanie głównie z gminą miastem Toruń, no będzie to bardzo ważna inwestycja.
14: Równocześnie na tej trasie zrealizowane zostaną zadania w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.
15: To jest bardzo ważne, szczególnie chodzi o przejście dla pieszych. To będą nowe przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Migdałowej w sąsiedztwie sołectwa Pigrza. Oto mieszkańcy domagali się, właściwie i pisali do Zarządu Dróg Wojewódzkich od 10 lat, także dla nich to ogromna radość.
14: Mówi Agnieszka Ubecka, wójt gminy Łubianka. Zmieniamy temat. Trwa remont torowiska w ciągu Kościuszki w Toruniu. W związku z tą inwestycją Stowarzyszenie Rowerowy Toruń przygotowało kilka postulatów prorowerowych zmian i skierowało je do prezydenta. Cykliści chcą m.in. wprowadzenia przejazdów rowerowych na wszystkich wlotach skrzyżowania Kościuszki i Batorego, także wprowadzenia przejazdu rowerowego obok przejścia dla pieszych na wysokości krzyżówki z ulicami Świętopełka i Wojska Polskiego, oznakowania chodnika po południowej stronie ulicy Kościuszki jako ciągu pieszo-rowerowego. Postulowane zmiany znacząco poprawią warunki przemieszczania się rowerem na terenie osiedla Mokre w Toruniu, przekonuje Joanna Jaroszyńska ze Stowarzyszenia Rowerowy Toruń, a wszystkie postulaty publikujemy na gra.fm. Możecie się z nimi zapoznać.
1: Kultura w Radiu Gra.
14: Miasto zaprasza na bezpłatne koncerty przy fortepianie plenerowym. Ten instrument już od ubiegłego roku stoi na skwerze przy Muzeum Etnograficznym koło Urzędu Miasta. Każdy może usiąść i zagrać, ale organizowane są również wydarzenia z profesjonalistami. Już 16 maja wystartuje cykl koncertów Street Piano. Pierwszym artystą, który zagra dla Torunian, będzie Sławek Uniatowski. Cały harmonogram prezentujemy na Gra FM. A już jutro w Toruniu rozpocznie się festiwal Kosmos Sztuki. W tym roku wydłużono wydarzenia o jeden dzień i potrwa do 17 maja. Będą koncerty, wernisaże, konferencje, spektakle czy potańcówka z muzyką Beatlesów z jezdni tramwajowej MZK Przysienkiewicza. Szerzej te wydarzenia będziemy zapowiadać za godzinę.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Jest szansa, że w czasie wakacji w życie wejdzie ustawa Lex Szarlatan. Chodzi o przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć na oferujących takie terapie nawet 1 000 000 złotych kary. Ta ustawa będzie mieć znaczenie przede wszystkim dla chorujących na nowotwory.
2: Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod, a to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać.
14: To była Joanna Frontczak-Kazana z Fundacji Onkologicznej Alivia.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marimpex, właściciel salonów drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
14: Przed nami kolejne pochmurne i ponure godziny w Toruniu z szansą na chwilowe przejaśnienia. Synoptycy twierdzą, że parasole warto mieć jeszcze dzisiaj pod ręką. Do tego utrzymuje się ten dość silny wiatr, który zwiększa odczucie chłodu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marimpex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Chwila po 14:00 słuchacie Radia Gra w Toruniu na 88.8. Kto podglądał wczoraj w telewizji konkurs Eurowizji i moim zdaniem doskonały występ Alicji Szemplińskiej? No, trzeba za nią trzymać kciuki. Może w sobotę będzie niespodzianka.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Już za chwilę niespodzianka dla tych, którzy czekają na tegoroczne toruńskie piernikalia z plejadą gwiazd.

0: Michael Jackson, Bad. To hit pełnej energii w Radio Gra. W ten weekend Juvenalia w Bydgoszczy, a w Toruniu za tydzień Piernikalia z wielkim finałem na scenie głównej. Poznaliśmy już dokładny rozkład godzinowy wszystkich występów. Znajdziecie to chociażby na naszym radiowym Facebooku i na stronie Gra FM. Już teraz zdradzę, że w piątek wszystko rozpocznie się o 20 od koncertu Zali, później Young Iggy o 21.45, Brodka 23.15, a o pierwszej w nocy wystąpi Nocny Kochanek. A my pytaliśmy, na kogo wy najbardziej czekacie?
1: Chyba nie mam jakichś ulubionych, ale wydaje mi się, że skorzystam z tego czasu po prostu, żeby spędzić czas ze znajomymi i posiedzieć, mam nadzieję, przy dobrej pogodzie.
2: Na kogo najbardziej czekacie?
3: Nocny Kochanek.
4: Nocny Kochanek.
3: Zdecydowanie.
5: Nocny Kochanek, zdecydowanie.
6: Nocny Kochanek.
5: Jednak klasyk, jednak się wychowałem w miarę na nich i te wszystkie, kurczę, nastoletnie lata młodsze.
0: A jeżeli chcielibyście wygrać kolejne karnety na dwa dni koncertu w Toruniu, zapraszam na naszego radiowego Facebooka. Tam dowiecie się, co trzeba zrobić.
7: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Boże no! Pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: się Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.
7: Que lo que estamos rulando, empezó el verano. Fuego.

Staram się Radio Gra poleca zapowiedź niezwykłego seansu z genialną muzyką. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Tak, to jeden z tematów, które pojawiają się w filmie Donnie Darko, kultowej pozycji w historii mrocznej, zaskakującej kinematografii. Film połączony z rozmową z ekspertką, psycholożką Ewą Szeremetą z Fundacji Toruńskiej Psychologii. To dziś o 18:00 w kinie Centrum. Tego nie można przegapić. Jutro Artus Festival i rocznicowy koncert Sztywnego Pala Azji. Będzie Wieża Radości i spotkanie z Czy to jest nasza kultura? To kawał naszej historii. I tego również nie możecie przegapić. Przypominamy o kosmosie sztuki, to mnóstwo koncertów, także w czwartek o 19:00 na Jordankach Muzyka Oceanu i Pustyni wystąpi m.in. Mokalamiti z Wysp Zielonego Przylądka. Poleca Radio Gra.

0: Daft Punk, Get Lucky w Radio Gra. Wczoraj w Dworze Artusa odbyła się uroczystość mecenasa sportu, podczas której władze miasta nagrodziły i podziękowały wszystkim najważniejszym toruńskim sponsorom sportowym. I tu jeszcze raz kłaniamy się nisko i dziękujemy. I mówię to w imieniu toruńskich kibiców za wasze wsparcie, za waszą hojność, bo także dzięki wam możemy przeżywać kolejne sportowe emocje. A do 15 w Radio Gra między innymi Lien Rimes, a później Kacperczyk i Daria Zawiałow.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonic Air Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
6: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
5: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
7: Super.
5: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych

0: ukośnik specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: promocją. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
6: Przed nami kolejne pochmurne i ponure godziny w Toruniu z szansą na chwilowe przejaśnienia. Synoptycy twierdzą, że parasole warto mieć jeszcze dzisiaj pod ręką. Do tego utrzymuje się ten dość silny wiatr, który zwiększa odczucie chłodu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
7: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra, Kasperczyk i Daria Zawiałow, gdzie trafia miłość, gdy umiera. A teraz są żużlowca, którzy trafią do Torunia w sobotę na pierwszy finał indywidualnych Mistrzostw Polski. W tym tygodniu staracie się rozszyfrować głosy tych zawodników. Oto kolejny z nich, który opowiada o swoich przedmeczowych rytuałach.
1: Sporo rytuałów, które robię podczas zawodów, zaczynając już jakby od momentu pójścia, przebrania się w aucie. Tam jakby rytuał ubrania musi być odpowiedni, but, zaczynamy od odpowiedniej nogi, odpowiedni ochraniacz, but i tak dalej. I to wszystko później składa się w całość.
0: Jeżeli domyślacie się, kto to mówił, telefon 56 od 6 do 0. A u nas za chwilę Queen, We Will Rock You.

0: Bonham, No Woman, No Cry w Radiu Gra. Pora rozwiązać naszą zagadkę. O swoich rytuałach przedmeczowych opowiadał Dominik Kubera. Gratulacje tym, którzy prawidłowo wskazali to nazwisko. A już za chwilę w Radiu Gra. Kolejny raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Kto zwalcza ból?
13: Woltary!
12: Kto?
13: Woltary! Woltary!
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
16: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Aron, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
3: Po reklamie.
4: Środa, 13 maja, czas na raport Radia Gra o 15.
5: Zaczynamy lokalny raport. Marta Malerowska, zapraszam. Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu ma nową, zmodernizowaną lokalizację. Znalazło się tam 18 łóżek dla pacjentów w nowoczesnych salach. Oddział ma zacząć przyjmować pacjentów za miesiąc.
6: Jak na tą chwilę mamy kontrakt dla pacjentów poudarowych, czyli są to dysfunkcje neurologiczne związane z przebytymi udarami mózgu, urazami czaszkowo-mózgowymi, krwotokami. Są również pacjenci po urazach rdzenia, czyli cały szeroko pojęty obszar dysfunkcji układu neurologicznego. I druga grupa pacjentów to pacjenci ortopedyczni, którzy trafiają do nas po endoprotezach stawów biodrowych, kolanowych, planowych czy pourazowych, to też różnie, ale po ciężkich też wypadkach komunikacyjnych, złamaniach kości wszelakiego rodzaju.
5: Mówiła dr Marta Skwiercz-Lewandowska, koordynator oddziału, specjalista chorób wewnętrznych i rehabilitacji medycznej. Zmieniamy temat. Już jutro odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Na miejscu dostępne będą bezpłatne porady prawne, wsparcie mieszkaniowe, pomoc psychologiczna oraz doradztwo zawodowe. Spotkania odbywają się w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Konopnickiej.
7: Od lat razem z asystentami rodziny prowadzimy treningi ekonomiczne, treningi budżetu. To jest też szansa dla tych osób, które zgłoszą się po to, żeby wyrwać się z kryzysu, bo to jest kryzys. Kryzys ekonomiczny jest niekiedy ciężko emocjonalnie przejść nad tym do porządku dziennego. Osoby często wstydzą się, nie mówią rodzinie najbliższym. Stąd bardzo fajna inicjatywa. Zachęcam naprawdę wszystkich tych, którzy do tej pory nie korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny do tego, żeby skorzystali z tej możliwości, którą dają te spotkania.
5: Mówił Rafał Walter, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
0: Kultura w Radiu Gra.
5: Już jutro w Toruniu rozpocznie się festiwal Kosmos Sztuki. W tym roku nastąpiła zmiana terminu i festiwal nie odbywa się w sierpniu.
8: Dostaliśmy wiele pytań i wiele głosów od ludzi, którzy mówili, że są troszkę wykluczeni z udziału w Kosmosie Sztuki, ponieważ to są wakacje. Studenci wyjechali, wszyscy planują urlopy i ludzie mówili nam, bardzo byśmy chcieli być na tych wydarzeniach, ale jeżeli to jest w czasie wakacji, no to większe szanse mają turyści, którzy akurat przyjeżdżają tu na parę dni w tym czasie w Toruniu, natomiast wielu mieszkańców Torunia i województwa nie ma na miejscu, więc stwierdziliśmy, że trzeba poszukać takiej daty, żeby umożliwić to jak największej liczbie ludzi.
5: Mówił Wojciech Zaguła z agencji SS Music, organizator festiwalu. Dodajmy, że w tym roku wydłużono to wydarzenie o jeden dzień i potrwa do 17 maja.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Co drugi Polak zatrudniony na etacie chce zmian personalnych w rządzie. Takie dane przynosi najnowszy sondaż Opinia 24. Niezadowoleni ze składu gabinetu Donalda Tuska są też przedsiębiorcy. To aż 54% badanych. Jednak najbardziej niezadowoleni są najmłodsi wyborcy.
9: A gdyby to młodzi decydowali o rekonstrukcji rządu, to już by suflowali premierowi wymianę ministrów. Chce tego niemal 60% dorosłych Polaków do 24 roku życia. Na dole tabeli na odwrót. Wśród seniorów co trzeci nie chce zmian w rządzie.
5: A dane przeanalizował Michał Radkowski.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na raport sportowy. Zaczynamy od hokeja. KHNR Toruń wzmacnia skład. Do drużyny dołącza fiński napastnik Santeri Peltola. Zawodnik ma na koncie ponad 200 spotkań w lidze Mestis. W ostatnim sezonie zdobył 37 punktów, to 16 bramek i 21 asyst. Teraz jeszcze Żużel. Press Toruń szykuje się do wyjazdowego spotkania. Tym razem nasi żużlowcy zmierzą się ze Spartą Wrocław. Start w niedzielę 17 maja o 19:30 na Stadionie Olimpijskim. A dla tych, którym brakuje żużlowych emocji w Toruniu, mamy dobrą wiadomość. Przypominamy, że w sobotę na Motoarenie odbędzie się pierwszy finał cyklu indywidualnych Mistrzostw Polski. Słuchajcie uważnie dzisiejszego popołudniowego programu. Mamy dla Was bilety na to wydarzenie.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
5: Na toruńskim niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, chociaż tych chmur jest dzisiaj zdecydowanie więcej. Na termometrach będzie dziś maksymalnie do 14 stopni, ale wiatr zwiększa nam na pewno odczucie chłodu, do tego możliwe przelotne opady deszczu, szczególnie pod wieczór.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
4: Chwila po 15, słuchacie Radia Gra. Połowa tygodnia w pracy już za nami, tylko dwa dni, a potem weekend. A ten następny to już w ogóle będzie szalony, bo przyniesie nam piernikalia. Więcej na ich temat w tej godzinie.

Beatrix, Somebody's Watching Me w Radio Gra. Na co dzień walczą z czasem i toruńskimi korkami, ale teraz uczyli się, jak radzić sobie z agresją. Kierowcy, motorniczowie i kontrolerzy biletów z toruńskiego MZK przeszli przeszkolenie policyjne z samoobrony. Zamiast kręcić kółkiem, ćwiczyli reagowanie w kryzysie. Policjanci pokazali im, jak studzić gorące głowy awanturujących się pasażerów, jak użyć technik obronnych. Same słowa już to za mało. A wszystko po to, by w komunikacji miejskiej było po prostu bezpieczniej. Wniosek: jeśli komuś w autobusie puszczą nerwy, przeszkolona załoga doskonale wie, jak szybko skasować taki problem. I być może teraz słuchacie nas w autobusie i nawet nie wiecie, że za kółkiem siedzi...

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra. I had a

0: Katrina and the Waves w radio gra Walking on Sunshine. Mam nadzieję, że na tegoroczne piernikalia będzie dużo słońca, a to, że będzie dużo gwiazd, to już jesteśmy o to spokojni. Prezentowałem wam gwiazdy, które pojawią się 22 maja. Zalia, Young, Iggy, Brodka, Nocny Kochanek. Natomiast 23 pojawią się zwycięzca Bitwy Kapel, Lota, będzie Żabson, Enej oraz Margaret, bohaterka naszego kolejnego konkursu, w którym można wygrać karnet na 2 piernikaliowe dni. Margaret nie dość, że świetnie śpiewa, to także uwielbia przyrodę i tak opowiada o pewnych uwielbianych przez siebie zwierzętach.
1: Też nie byłam nigdy świadoma, myślę, że większość z nas nie jest świadomych tego, czym tak naprawdę od kiedy one są i jak są ważne dla naszego całego ekosystemu, jak mocno jakby spajają to, że my tu jesteśmy na ziemi, więc bardzo polecam.
0: Czy mówiła o delfinach, wielorybach czy żółwiach? Delfiny, wieloryby czy żółwie? Telefon 56 i od 6 do 0.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: hity pełne energii w radiu gra Millennium Day After Day. Pora rozwiązać zagadkę związaną z Margaret. Opowiadała o wielorybach. Za chwilę kolejne hity od Alphaville i Eda Sheerana.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz 10-lecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
2: Na toruńskim niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, chociaż tych chmur jest dzisiaj zdecydowanie więcej. Na termometrach będzie dziś maksymalnie do 14 stopni, ale wiatr zwiększa nam na pewno odczucie chłodu, do tego możliwe przelotne opady deszczu, szczególnie pod wieczór.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
3: To jest Radio Gra.

0: chwila, gdy jest już ciemno. Gorzej, jak jest już za późno. Przedsiębiorcy, spójrzcie w kalendarz. Tylko do 20 maja, więc przez tydzień macie czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok. Kujawsko-pomorski ZUS przypomina, papierologia dotyczy ryczałtowców, liniowców i tych na skali podatkowej. Macie niedopłatę, musicie ją uregulować do 20 maja razem ze składką za kwiecień. Ale jeśli zapłaciliście za dużo, to piłka jest po waszej stronie. Na platformie e-ZUS czeka gotowy wniosek o zwrot. Trzeba go tylko zatwierdzić i odesłać przed 1 czerwca. Kto przegapi termin, zostawi nadwyżkę w ZUS-ie na poczet przyszłych wpłat. Lepiej zajrzeć więc do systemu. W końcu w relacjach z ZUS-em rzadko się zdarza, żeby to oni musieli robić przelew na nasze konto. A w radiu gra już za chwilę. Kolejny raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Przygotujcie się na jubileuszową, 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
12: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
13: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
2: Po reklamie.
0: Już 16, to środa 13 maja. W Radiu Gra czas na kolejny raport.
14: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek informacje z toruńskiej prokuratury. Daniel D. zostanie aresztowany na 3 miesiące. To decyzja Sądu Rejonowego w Toruniu. Mężczyzna jest podejrzany o znieważenie policjantów i kradzież alkoholu ze sklepu. Jak relacjonuje prokuratura okręgowa w Toruniu, Daniel D. miał grozić pozbawieniem życia osobom. Uderzył jedną z pokrzywdzonych pięścią w twarz. W sumie usłyszał 4 zarzuty. Sprawa jest w toku. Więcej informacji na Gra FM.
1: Dzieje się na drogach.
14: 10 milionów złotych. Tyle wyniesie modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 553, która łączy Toruń z Łubianką. Prace obejmą ponad 6-kilometrowy fragment między Różankowem a Rondem w Łubiance i zakończą się jeszcze w tym roku.
15: To jest kompleksowy projekt. Składa się z 2 etapów, części. Ta pierwsza dotyczy prostej czynności, jaką jest poprawienie tego, co robiliśmy 20 prawie lat temu, dokładnie 19. Przyszedł czas, aby zerwać nawierzchnię ścieralną, już wielokrotnie zresztą łataną, poprawić podbudowę, tam gdzie ugina się asfalt, no i wylać nową nawierzchnię. Dokonać korekty rowów odwadniających, przepustów.
14: Mówił Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa. Dodatkowo w ramach programu poprawy bezpieczeństwa doświetlonych zostanie 29 przejść w ciągu drogi wojewódzkiej nr 553. Będą wybudowane 2 nowe przystanki autobusowe w Pigrzy. Pojawią się też wyświetlacze prędkości. Zmieniamy temat. Przed nami 30 maja jubileuszowa, 10. edycja pikniku Naukowa Petarda. Przygotowane zostaną 4 strefy aktywności: nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Na uczestników będą czekały m.in. eksperymenty naukowe, warsztaty, symulatory lotu, pokazy VR, konsultacje zdrowotne, atrakcje edukacyjne oraz rodzinne animacje. Piknik odbędzie się na parkingu przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
16: Naprawdę warto przyjść. Byłem tutaj ze swoimi dziećmi w zeszłym roku. Są tłumy. Jest tyle atrakcji, że dzieciaki mają trochę chaos poznawczy, bo jest tyle tego, jest tyle ciekawych rzeczy, że nie wiedzą, na czym się skoncentrować, ale summa summarum finał jest taki, że zawsze każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Czy to jest jedna branża, czy to są jakieś eksperymenty z botaniki, czy to jest jakaś chemia, czy to są jakieś pokazy. Zawsze jest dużo, dużo fajnych rzeczy, które można zrobić i z dzieckiem, i spędzić czas z dzieckiem, więc ten dzień jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy.
14: Mówił Adam Szponka, wiceprezydent Torunia. Wstęp jest bezpłatny.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Sejm chce wypracować wspólny z prezydenckim projekt tzw. ustawy łańcuchowej. Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie 2 projektów zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednego przygotowanego przez parlamentarzystów i drugiego zgłoszonego przez prezydenta. Czy jest szansa na kompromis?
17: Rozbieżności są 2. Z pierwszą nie powinno być problemu. Prezydent wpisał do swojej ustawy zakaz stałego trzymania na uwięzi nie tylko psów, ale i innych zwierząt domowych. Ten zapis prawie na pewno znajdzie się w końcowym projekcie ustawy. Zdecydowanie trudniej będzie wypracować kompromis przy zapisach określających minimalne rozmiary kojców. Sejmowa komisja ma szczegółowo rozpatrzyć projekt jutro.
14: To był Michał Krasoń.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marintex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
14: Ten silny wiatr utrzymuje się w Toruniu od kilku godzin i potęguje nam odczucie chłodu. Na termometrach ma być dzisiaj maksymalnie do 14 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że później może jeszcze przelotnie popadać deszcz, parasole, więc warto mieć pod ręką dzisiaj w naszym mieście.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marintex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
0: Chwila po 16:00, dziś przypomnę Serwacego i Jędrzeja, wszystkiego dobrego. A Wiesław tak ma już oficjalnie na imię aniołek, którego możemy podziwiać przy wejściu głównym na Moto Arenę. Oczywiście to w odniesieniu do Wiesława Jagusia.

0: Bellini Samba de Janeiro. Prawdziwy żużlowy karnawał już w tę sobotę o 19 na Moto Arenie, która po raz trzeci gościć będzie najlepszych żużlowych zawodników z Polski w walce o tytuł mistrzowski.
1: Po raz trzeci indywidualne mistrzostwa Polski na żużlu odbędą się w Toruniu. W ubiegłym roku była edycja ta druga, ale pierwsza była w 2009, więc dość dawno, ale to była wyjątkowa edycja, bo ona otwierała tak naprawdę nasz obiekt. Więc jest to istotne wydarzenie, sentymentalnie do niego wracamy. I tak jak pamiętamy, Patryk Dudek w ubiegłym roku wygrał cały cykl i teraz będziemy również trzymać gorąco kciuki, żeby ten wynik ponownie uzyskał.
0: Mówiła Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektorka Toruńskiego Wydziału Sportu i Rekreacji. Oczywiście to trzecie zawody na Moto Arenie, ale wcześniej na stadionie Przybroniewskiego także kilkukrotnie gościliśmy najlepszych zawodników. Jeżeli wiecie, ile razy na stadionie Przybroniewskiego odbywały się finały IMP, dzwońcie 56 od 6 do 0. Podwójne zaproszenia na sobotni finał są do zdobycia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
5: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
6: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz 10-lecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica@torun.pl.
7: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

serwisie Radio Grapolesa przypominamy o dzisiejszym specjalnym pokazie filmu Donnie Darko w kinie Centrum w cyklu Psychologia i Kino. Seans z dyskusją z psycholożką Ewą Szeremetą z Fundacji Toruńskiej Psychologii. Początek o 18:00. Artus Festival, Sztywny Palazji to już jutro, wspominałem wam wielokrotnie. Także w czwartek w Książnicy Kopernikańskiej przy Słowackiego o 18:00 spotkanie z Markiem Stelarem. No i oczywiście to będzie kolejna z dyskusji, tym razem na temat najnowszej powieści Renegat. Od jutra do niedzieli w Toruniu Kosmos Sztuki, między innymi czwartkowy koncert sali na Jordankach, Muzyka Oceanu i Pustyń, a w piątek niezwykła potańcówka w zajezdni tramwajowej MZK przy Sienkiewicza od 19:00. To zupełnie za darmo największe przeboje The Beatles w wykonaniu słoweńskiego zespołu Help, A Beatles Tribute. Obecność i dobra zabawa obowiązkowa.

Gra Cloud Number 9. Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Chinach, aż strach się bać, jak to odbije się na światowych cenach. Za to zupełnie za darmo już za chwilę w radiu gra kolejne hity Madonna i Oscar Sims.

0: reklama.
1: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.

0: MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
10: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
12: Po reklamie.
13: Ten silny wiatr utrzymuje się w Toruniu od kilku godzin i potęguje nam odczucie chłodu. Na termometrach ma być dzisiaj maksymalnie do 14 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że później może jeszcze przelotnie popadać deszcz. Parasole więc warto mieć pod ręką dzisiaj w naszym mieście.
14: To jest Radio Gra.

Oskar Cyms, no co ty, w Radio Gra. Przypominamy, że w naszym mieście do jutra trwa majowy boom poetycki. Dziś kolejne prezentacje autorskie od godziny 18, a o 20.30 muzyka na boomie. Tym razem wyjątkowe utwory z repertuaru Mariusza Lubomskiego, ale w wykonaniu innych artystów pod hasłem Spacer z Lubomskim. Kto da się zaprosić? Tak samo nie przegapcie jutrzejszego koncertu zespołu Metro. Początek o 20.30, oczywiście w Odnowie. A już teraz w Radio Gra OMD. Radio Gra.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Wow, ale masz wypieki.
11: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
10: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
11: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Po reklamie.
5: Jest 17. Słuchacie Radia Gra. Przed nami najświeższy raport z Torunia, kraju i świata.
6: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Malerowska, zapraszam. W specjalistycznym szpitalu miejskim w Toruniu zakończono modernizację przestrzeni, oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej w nowej lokalizacji. To inwestycja za ponad 1 830 000 zł.
7: Taka była identyfikacja potrzeb ze strony kierownictwa szpitala, pana dyrektora, ale zespołu. Widać, że rzeczywiście inwestycja bardzo trafiona. Około ponad 450 pacjentów rok do roku przewija się przez oddział i neurologiczny, i ogólnoustrojowe, i oni wymagają, oprócz tego, że są medycznie w trybie czasami nawet bardzo ostrym zaopiekowani, to jednak potrzebują rehabilitacji. Ten oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej, on ma potencjał 18-łóżkowy, więc już wiemy, że 18 pacjentów może trafić bezpośrednio po zabiegach, po operacjach, po tym takim szybkim i ostrym nawet traktowaniu tutaj i mogą być cały czas pod obserwacją.
6: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
8: Dzieje się na drogach.
6: Trwa budowa ulicy Batorego w Toruniu. Chodzi o fragment od Polnej do ulicy pod Dębową Górą. Drogowcy stworzą także tak zwany sięgacz na wysokości mazowieckiej. Inwestycje w tej części miasta są konieczne, bo Dębowa Góra zmienia się nie do poznania, a to za sprawą nowych bloków budowanych przez Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Cała inwestycja kosztuje ponad 9 650 000 zł, ale prace są realizowane przy dofinansowaniu. Zmieniamy temat. Magistrat chce zrewitalizować teren przy Piastowskiej koło dworca Miasto. W związku z tym rozpoczęły się konsultacje społeczne, które potrwają do końca maja. A już w najbliższą sobotę, 16 maja o 10 zaplanowano spacer tematyczny po terenie objętym koncepcją. Start przy pomniku Józefa Hallera. Opinie i uwagi możecie też kierować poprzez ankietę elektroniczną, mailową albo korzystając z poczty tradycyjnej. Wizualizację terenu po rewitalizacji i wszystkie istotne informacje znajdziecie oczywiście na Gra FM. Tam piszemy także m.in. o tym, że Toruń ponownie stanie się planem filmowym. To w naszym mieście swój nowy projekt będzie tworzyć Krzysztof Zanussi. Pojawi się on w dniach od 18 do 23 maja na Starówce, by kręcić ujęcia do filmu Całopalenie. Wizyta ekipy filmowej będzie oznaczać utrudnienia dla mieszkańców i kierowców na Kępie Bazarowej, Rynku Nowomiejskim, ulicach Podmurnej czy Browarnej, ale szczegółowy harmonogram prac filmowców prezentujemy na naszej stronie. Słuchajcie raportu. Jeden bilet kolejowy na trasę transgraniczną w Europie. Komisja Europejska przedstawiła nowe przepisy, które mają umożliwić pasażerom kupowanie jednego biletu online na dowolną międzynarodową podróż kolejową. Nawet jeśli trasa obejmuje kilka różnych przewoźników. Jakie zmiany dla pasażerów znajdują się w tej propozycji?
9: Nowe przepisy ułatwią podróże międzynarodowe, umożliwiając za pomocą jednej płatności zakup jednego biletu na całą trasę obejmującą pociągi różnych przewoźników oraz różne środki transportu, a więc system połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co przepadnie przesiadka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat. Ryzyko utraty pieniędzy za skomplikowaną podróż ostatecznie więc przestanie obciążać pasażera.
6: To była korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
6: Mapy pogodowe są zgodne, przewaga chmur na niebie, przelotne opady i dość silny wiatr mają się także utrzymać w naszym mieście również w kolejnych godzinach, a ciśnienie atmosferyczne może jeszcze spadać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
5: Niestety w ostatnich dniach sporo i to złego działo się na drogach Torunia i okolic. Oby to popołudnie było spokojniejsze. Za chwilę fajnie wam zagramy. Bruno Mars, później Ale Farben.

0: Kenny Loggins, Footloose w Radio Gram. Coraz bliżej do weekendu i to jakże żużlowego, bo przecież w sobotę pierwszy finał indywidualnych mistrzostw Polski od kilku lat to cykl turniejów organizowanych przez toruńską firmę OneSport. I co ciekawe, w tym czasie mistrz świata, i to wielokrotny, Bartosz Zmarzlik.
1: W czasie naszej kadencji, bo to jest trzeci rok współpracy z Polskim Związkiem Motorowym, indywidualnym mistrzem Polski nie został, a w tym czasie był dwukrotnym mistrzem świata. To pokazuje, że może nie wiem, może faktycznie w tym krajowym podwórku czasami bywa trudniej, że ta rywalizacja na przestrzeni trzech rund może dać więcej manewrów i pola manewru właściwie do jakichś niespodzianek, bo faktycznie dwa lata temu Maciej Janowski to w Lublinie ten tytuł wyrwał, nie będąc faworytem. Rok temu Patryk Dudek, świetna forma. W tym roku Bartek, no wiadomo, znowu będzie faworytem, ale myślę, że patrząc na grono zawodników, którzy mają świetną formę, no daje to gwarancję ciekawych zawodów i udanego cyklu. Także myślę, że ta rywalizacja może cały czas napędzać i dawać dużo energii, co będzie tylko z korzyścią dla kibiców.
0: Wszystko się może zdarzyć, oby tylko pomyśli naszych toruńskich zawodników.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Stevie Wata, I Love My People w Radio Gra. Jeżeli kochacie film, to uwaga, Toruń ponownie w filmie i to zagra samego siebie. Od najbliższego poniedziałku, czyli 18 maja, nasza starówka zamieni się w plan zdjęciowy. Całą palenie, najnowszy obraz Krzysztofa Zanussiego właśnie powstawać będzie w Grodzie Kopernika. Mistrz polskiego kina wraca do nas po ponad 40 latach od kręcenia Roku Spokojnego Słońca, a kamery i aktorzy pojawią się m.in. na Kępie Bazarowej, obu rynkach, Podmurnej i Bulwarze. Dla kinomanów to gratka, dla kierowców mały test cierpliwości. Aż do soboty 23 maja będą czasowe blokady ulic i wyłączone parkingi. Już teraz ostrzegamy, noga z gazu i zachowajcie spokój. Może załapiecie się przy okazji na jakiś oscarowy epizod.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 52-68 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
8: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
5: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
4: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
5: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
4: I mają to wszystko?
5: Tak jest, do tego w super cenach.
4: To na co czekamy?
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Młyniec pierwszy, Polna 4.
6: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Mapy pogodowe są zgodne, przewaga chmur na niebie, przelotne opady i dość silny wiatr mają się także utrzymać w naszym mieście również w kolejnych godzinach, a ciśnienie atmosferyczne może jeszcze spadać.
10: To jest Radio Gra.

Enrique Iglesias w Radio Gra Bay Wave. Yo, takie muzyczne wspomnienie występu artysty całkiem niedawno w Gdańsku, na który wysłaliśmy także słuchaczy Radia Gra. Za chwilę kolejne hity, ale wcześniej oczywiście o 18:00 porcja najświeższej wiadomości z Torunia, kraju i świata. Mariusz Składanowski, dziękuję za uwagę, a po 18:00 powita Was Przemek Grabowski.

0: próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Już trwa, ale...

0: codziennie po 18.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
4: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz dziesięciolecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl.
5: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
2: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Po reklamie.
4: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
5: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. 10 milionów złotych, tyle wyniesie modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 553, która łączy Toruń z Łubianką. Prace obejmą ponad 6-kilometrowy fragment między Różankowem a Rondem w Łubiance i zakończą się jeszcze w tym roku. Zakres robót to m.in. odnowa nawierzchni, poboczy i wymiana oznakowania. Ale to nie jedyne prace w ciągu tej drogi.
6: W ramach zadania służącemu poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego zamierzamy również zamontować w dwóch lokalizacjach na terenie gminy Łubianka radarowe wyświetlacze prędkości, które mamy nadzieję uzmysłowią kierowcom, z jaką prędkością jadą i spowodują, że zdejmą nogę z gazu. Jednocześnie na wysokości ulicy Migdałowej, jadąc od strony Torunia w kierunku gminy Centrum Łubianka, mamy zamiar zmienić organizację ruchu w taki sposób, że zostanie wprowadzony obszar zabudowany, co spowoduje spowolnienie prędkości, dopuszczalnej prędkości do 50 km na godzinę.
5: Mówił Łukasz Kościelski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Zmieniamy temat. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu ma nową, zmodernizowaną lokalizację. Znalazły się tam 18 łóżek dla pacjentów w nowoczesnych salach.
7: Pozwoli nam na uruchomienie tej nowej lokalizacji Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej w perspektywie około miesiąca. Za miesiąc będą tu już pacjenci, będziemy udzielać świadczeń pacjentom, którzy wymagają tej rehabilitacji. Głównie są to pacjenci ortopedyczni, którzy mieli u nas w szpitalu przeprowadzone zabiegi endoprotezoplastyk stawu biodrowego czy kolanowego. Również pacjenci po udarach mózgu, czyli pacjenci neurologiczni, ponieważ ten oddział łączy dwa zakresy świadczeń, czyli rehabilitację ogólnoustrojową i rehabilitację neurologiczną. Przyjmujemy średnio około 400 pacjentów rocznie, przy czym oczywiście ta liczba z jednej strony się wydaje niewielka, z drugiej strony proszę pamiętać, że proces rehabilitacji trwa. To jest co najmniej 3 tygodnie.
5: Mówił Jan Gesek, dyrektor specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu. A teraz wracamy jeszcze na chwilę na drogi. Na koniec raportu zaglądamy na przebudowę ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. Tam wczoraj rozpoczęły się prace związane z usuwaniem podziemnych kolizji gazowych. Jednak nie będzie to generować większych utrudnień w ruchu, ale zachowajcie szczególną ostrożność na odcinku od skrzyżowania z Czekoladową do torów kolejowych. I oczywiście zwracajcie uwagę na tymczasowe oznakowanie. A więcej o tej inwestycji piszemy na naszej stronie internetowej gra.fm. Zostańcie z nami, bo już za moment na naszej antenie sprawdzimy sytuację pogodową w Toruniu. W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian, nadal ma być chłodno, a to wszystko przez dość silny wiatr. Niewykluczone są jeszcze przelotne opady deszczu. W nocy już raczej bez deszczu, temperatura spadnie do 4 stopni na plusie, natomiast jutro w ciągu dnia spodziewajmy się na termometrach do 17 stopni.
4: No hej, witajcie po godzinach, po 18:00, tym razem Przemek Grybowski z wami w Radiu Gra i hity pełne energii. Mam tutaj trochę fajnych kawałków, będą klasyki za chwilę Carlos Santana, teraz Roxy i Faust na szeroką wodę.

Pole to był hicior Carlos Santana i słynne Corazon Espinado. Kolega z branży, też król gitary, Eric Clapton, ma obecnie 81 lat i wciąż koncertuje. Ostatnio występował w Madrycie, ale się obraził. Nie było bisów, bo ktoś rzucił w Erica Claptona okładką płyty winylowej, pewnie licząc na autograf. Eric Clapton się obraził, zamknął sobie i zszedł ze sceny. Sandra chyba takich scen nie robi. Macie ją teraz, kolejny klasyk pełen energii w Radiu Gra po godzinach. Everlasting Love.

0: Tylko ty, tylko ja, Krzyścio Krawczyk, zawsze spoko. Także na budowie, właśnie wakacje się zbliżają, szykujecie się do remontu. To jest taka polecajka. Jest taka marka, która wprowadziła na rynek solidne, robocze dżinsy dla, wiadomo, budowlańców. To są takie dżinsy, które chronią poślady przed przypadkową ekspozycją tak zwanego dekoltu budowlańca. No wiecie, on tam się schyla i pękają mu plecy. To się często zdarza, ale teraz są na to specjalne dżinsy, żeby budowlaniec was nie przestraszył. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę energetycznie David Guetta, Teddy Swims, ich Gone, Gone, Gone.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dolerua, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra. We will...

0: O, piękny klasyk I Like Chopin. Niektóre piosenki to chyba się nie starzeją. Za chwilę nowość, jaką przynosi Kajra. To dziewczyna, która świetnie śpiewa po angielsku i promuje nas także w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem reprezentantka Polski, kto oglądał, kto widział, kto kibicował, Alicja Szemplińska z utworem Pray, awansowała, przypominam, może ktoś nie zauważył, nie słyszał, do sobotniego finału Eurowizji, tak więc mamy powód, żeby to na chwilę przynajmniej włączyć. Trzymajmy kciuki za Alicję Szemplińską i za Kajrę też. Macie ją teraz, nasza nowość w Radiu Gra, Upgrade.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Podobno właśnie takie ma być imprezowe, muzyczne lato 2026. Holenderski duet Anava w numerze Talk to You. Ten kawałek rządzi na świecie. No i wakacje mają być właśnie takie pod znakiem słonecznej muzyki house i disco house. Zostańcie z Radiem Gra. Wracam z hitami. Czeka też Susanna. I'm crazy loving you. Chyba wszyscy pamiętają.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
6: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
7: Po reklamie.
8: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian, nadal ma być chłodno, a to wszystko przez dość silny wiatr. Niewykluczone są jeszcze przelotne opady deszczu. W nocy już raczej bez deszczu, temperatura spadnie do 4 stopni na plusie, natomiast jutro w ciągu dnia spodziewajmy się na termometrach do 17 stopni.
4: To jest Radio Gra.

Radio Gra.

aż sobie dopisałem do playlisty marzeń na wesele. Idę niedługo, niech DJ to zagra. Suzana, no wszyscy zatańczą. Starsi, młodsi, najmłodsi, Art Company. Klasyków nie zabraknie na pewno wieczorowo, również po 19. Wrócimy także trochę do klimatów Italo Disco, które przeżywa renesans i staje się coraz bardziej popularne.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349

0: do kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Kraftowy kebab, Adana kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu.

0: Polski, PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Po reklamie.

Where's the Love, Black Eyed Peas, wieczorowo w Radiu Gra. Przemek Grabowski, witajcie po 19. Pozdrawiam kolejnego z ogrodników, czyli Serwacego. No już niedługo się skończy, w weekend pogoda jeszcze w kratkę, ale ma być lepiej, najlepsze przed nami. A teraz obiecane klasyki Italo Disco. Kolejny winylowy na naszym gramofonie. Touch in the Night, znacie to doskonale. To ekipa Silent Circle.

Majchacki, przebity to Oliver S. Świetnie śpiewa, ale coraz lepiej gra również w piłkę nożną. Tam u siebie w Wielkiej Brytanii jest gwiazdą w okręgówce. A jeśli nie piłka, to może inny sport na wiosnę. Polecam wam także noszenie żony. Tylko uwaga na plecy.

0: Wiecie, że w Finlandii są nawet mistrzostwa świata w noszeniu żony. Jeżeli ktoś będzie dobry, to może wybierze się tam właśnie na mistrzostwa. No to do trenowania za chwilę Kongs i jego disco house'owa petarda ostatnich miesięcy. Czeka Galaxy.
1: Radio gra. Hity pełne energii.

Maria, musisz ją zobaczyć. Hit pełen energii, taki klasyk w radiu gra po godzinach od Blondie. Wracamy do tematów ślubnych, bo przecież jesteśmy aktualnie w sezonie. A wiecie, że w Korei Południowej to coraz bardziej są popularne tak zwane fake weddings, czyli śluby, sztuczne śluby, organizowane tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcia do social mediów, żeby rodzina niby pomyślała, albo przyjaciele zazdrościli. Okej, taki fejkowy ślub rozumiem, ale może do tego jeszcze chociaż takie sztuczne wesele, no niech się ludzie pobawią. No to teraz będziemy się bawić, można potańczyć, nasza słoneczna house'owa nowość z Norwegii. Projekt Bauza, trójka przyjaciół, polecam wam ten beat, Magnetic.

0: i tak tam śpiewa na ten sezon. Sezon właśnie to nowość, jaką przynosi na wiosnę Dawid Podsiadło. A ten wiosenny czas to także okres wiosennych porządków. Kto szykuje się na weekend, może warto sobie zabrać do serca pewne fakty, bo według badań bałagan w domu może zwiększać poziom stresu bardziej niż korki uliczne. Bardziej, wyobraźcie sobie. A dla tych, co za kółkiem, niekoniecznie w korku o tej porze, Elton John i Dua Lipa w Radiu Gra, Cold Heart już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: K2. To co dziś robimy?
11: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
10: K2.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Wszystko jedno, jeden z największych hitów od grupy. Właśnie, pamiętacie jak się nazywali? Wideo oczywiście. Mi nie jest wszystko jedno i mam nadzieję, że będziecie tutaj także jutro czwartkowo od 18. Przemek Grabowski, zapraszam po godzinach na hity pełne energii i oczywiście wiosenne nowości oraz winylowe klasyki. Ale świetnej nuty nie zabraknie także po 20. Miłego wieczoru, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Wsparcie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne imienia profesora Jana Czochralskiego nie powstanie w pobliżu kampusu UMK. Lokalizacja nie spodobała się władzom uczelni, które miałyby współfinansować to przedsięwzięcie. Co zatem z instytutem i gdzie miałby powstać? Szczegóły przedstawi nam Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Zapytałem pana prezydenta Góleckiego, czy nie znalazłby kawałka ziemi, aby zaprojektować od podstaw nowy obiekt, nowe miejsce. Pan prezydent się ucieszył wręcz do naszego pytania, ponieważ on mówi, że u zbiegu ulicy Polnej Okrężnej ma 1,5 hektara, które właśnie czeka na tego typu projekt, bo Toruń ma ambicje stworzenia parku technologicznego. Kilka dni po tym naszym ogłoszeniu tej deklaracji współpracy i budowy tego centrum w innym miejscu, Senat UMK zakwestionował tę lokalizację, uznając, że jesteśmy tam nieproszonymi gośćmi. Uznał, że zrywa z nami w ogóle współpracę, jeśli chodzi o współtworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Nowoczesnych Technologii, ponieważ nie chcemy być niewygodnym sąsiadem. Wracamy z powrotem na Krasiński.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Brak bezpośredniej współpracy ze strony uczelni wyższych wywołał spór między władzami uczelni a samorządem województwa. Jednak zdaniem Patryka Tomaszewskiego, rzecznika Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wciąż jest miejsce na dialog.
3: Nadal stoimy na stanowisku, że potrzebny jest dialog. Nie uważamy, że pomysł Urzędu Marszałkowskiego z Instytutem Czochralskiego jest jedynym i najlepszym dla wszystkich uczelni w naszym województwie, więc chcielibyśmy przedyskutować przynajmniej zmianę, jakąś częściową formę, czyli dojść do jakiegoś konsensusu, spotkać się w połowie drogi z panem marszałkiem.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W wieczornym magazynie reporterów zostajemy na kampusie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bowiem już za kilka dni rozpoczną się piernikalia. Wydarzeniem poprzedzającym coroczne święto studentów są targi sztuki. Więcej przedstawi nam Hubert Długołęcki, prezes Fundacji Amicus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2: W tym roku odbywa się trzecia edycja. Zaczynamy już w tą sobotę od godziny 10 do 18 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, ulica Sienkiewicza. Będzie 51 wystawców, różne dzieła z zakresu sztuki, malarstwa, będzie tkanina artystyczna, grafika, ceramika, tak naprawdę dla każdego coś do wyboru. Targi cieszą się dużą popularnością ze względu na to, że jest możliwość porozmawiania z tymi artystami, dowiedzenia się, w jakiej technice oni wykonują te dzieła, ale również ma się możliwość negocjacji ceny, szczególnie, że te tak naprawdę dzieła mogą być w przyszłości bardzo wiele warte.
1: Z uwagi na zbliżające się święto studentów i dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających na kampusie, władze uczelni nie napełnią wodą zbiornika na terenie uczelni. Kto w tym roku zadba o bezpieczeństwo studentów i mieszkańców i jakie duże będzie to wydarzenie?
3: Mamy nadzieję, że będzie bezpiecznie. Jesteśmy przygotowani. Mamy odpowiednią ilość ochrony i służby medycznej, i służby PPOSZ zgodnie z zgłoszeniem imprezy masowej na 8000 osób. Więc jeśli chodzi o nasze formalne wymagania, wszystkie je spełniamy. Będzie policja, ale także osoby w koszulkach, wolontariusz, koordynator czy organizator. My wszyscy jakby jesteśmy do dyspozycji i do informowania o wszelkich sytuacjach, które należy zgłosić. No mamy na pewno zwiększone, gdyż ustawowo powinniśmy mieć minimum 87 osób na terenie imprezy masowej. My tych funkcjonariuszy będziemy mieli około 120, łącznie tutaj z terenem uniwersytetu całego, także myślę, że jesteśmy gotowi.
1: Mówiła Paulina Politowska, dyrektor Ośrodka Aktywności Studenckiej Kotłownia. Zostańcie z nami, bowiem w kolejnej części magazynu poznamy pełny harmonogram tegorocznych piernikaliów.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu piernikaliów. Już za kilka dni studenci otrzymają klucze do miasta, a to oznacza koncerty i wydarzenia towarzyszące. Kogo usłyszymy i zobaczymy na tegorocznych piernikaliach?
2: Pływanalia zaczynamy już 16 maja, trzecią edycją targów sztuki studenckiej na Wydziale Sztuk Pięknych. Dzień później widzimy się w Odnowie na spektaklu studenckim wystawianym przez nasz teatr studencki Antrakt pod tytułem Konstelacje. No i 18 maja zaczynamy wieczorem planszówek i karaoke, dzień później Salen Disco tutaj właśnie w auli, w środę kino plenerowe, w czwartek gra miejska, Dzień Różnorodności, ale także bifor piernikaliowy w Labie. No i w piątek, w sobotę główna część wydarzeń, czyli koncerty, ale także wydarzenia sportowo-kulturalne. Bardzo duży wybór. Konkurencje sportowe są dostosowane pod tematykę właśnie Olimpu. Jeżeli chodzi o koncerty, to są w piątek i w sobotę, a jeszcze przed koncertami serdecznie zapraszam na pochód piernikaliowy, który ruszy 22 maja o 17 spod kotłowni. Tutaj serdecznie zachęcam także studentów do przebierania się, żeby tutaj wspólnie manifestować to, że jesteśmy właśnie studentami, że jesteśmy w tym Toruniu, mamy się dobrze i będziemy się wspólnie razem dobrze bawić. Jeżeli chodzi o koncerty, to w piątek w sobotę o 19 będzie otwarcie bramek i w piątek wystąpią Zalia, Young Iggy, Brodka oraz Nocny Kochanek, a w sobotę zespół studencki Lota, który wygrał także piątą edycję pojedynku kapel, potem Margaret, Jepson i N.A.
1: Przypominam, że motywem przewodnim tegorocznych piernikaliów jest Olimp, dlatego jeśli chcecie osobiście poznać Posejdona albo Afrodytę, to koniecznie musicie wybrać się na kampus uniwersytecki. Piernikalia ruszają już w najbliższą sobotę i potrwają do niedzieli 24 maja.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Fort Świętego Jakuba to najstarszy fort w mieście. Obiekt przy ulicy Sowińskiego pierwotnie chronił Toruń od wschodu jako samodzielna cytadela. Decyzją prezydenta miasta fort nie trafił pod młotek, a został do dyspozycji mieszkańców pod opieką jednej z toruńskich fundacji. Anna Lamer z Fundacji Kosmos przedstawi nam, w jakiej kondycji znajduje się obecnie ten ważny historyczny obiekt.
2: Z jednej strony w stanie jest tragicznym, no bo jest rozkradzione są wszystkie możliwe instalacje, pobite właściwie wszystkie szyby. A z drugiej strony to jest mocny obiekt forteczny. On kiedyś płonął i naprawdę stoi po dziś dzień. Strop jest w bardzo dobrym stanie, co jest szczególnie ważne, no bo tutaj najczęściej następują degradacje. Wymaga oczywiście licznych nakładów, ale sama konstrukcja budynku, naprawdę bądźcie spokojni, stoi i stać będzie.
3: Skoro stać będzie, no to bardzo dobrze, to nas uspokoiło, to nas cieszy, ale domyślam się, że na pewno przed wami wiele prac.
2: No w najbliższym czasie sprzątanie, sprzątanie i jeszcze raz sprzątanie.
3: Mówimy o tych pracach porządkowych, to czy może potrzebujecie wolontariuszy, którzy na przykład chcieliby przyjść i wam pomóc, bo domyślam się, że no tak jak już tutaj sama wspomniałaś, jest dużo parasoli, dużo butów, ręce do pracy na pewno są na wagę złota.
2: Oj tak, doskonale trafiłeś z pytaniem, dlatego że tak, tam jest ilość pracy, która jest niewyobrażalna, ale drugą częścią tego wszystkiego jest atmosfera, która jest, bo z jednej strony potrzebujemy wolontariuszy do tego, żeby przyszli, pomogli nam sprzątać, a z drugiej strony za każdym razem gotujemy obiad. To budowanie społeczności dookoła tego obiektu poprzez wolontariat też jest bardzo ważnym aspektem naszej działalności. My myślimy o tym obiekcie właśnie w kontekście wspólnego dobra, które ma być też wspólnie tworzone.
1: Osoby chcące zaangażować się w sprzątanie Fortu Jakuba mogą kontaktować się bezpośrednio z Fundacją Kosmos. Po przerwie dowiemy się, jak przedstawiciele fundacji chcą ożywić to historyczne miejsce.

0: kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Fort Świętego Jakuba nabierze nowego blasku. Tak przynajmniej zakładają władze miasta, które przekazały obiekt pod kuratele Fundacji Kosmos. Anna Lammers opowie nam, jak planują ożywić tą przestrzeń.
2: Chcemy pokazywać wyjątkowość tego obiektu. Chcemy go oswajać. Chcemy ludziom pokazywać, że to jest fajne dziedzictwo, że to nie musi być mroczne. To może być naprawdę świetna przestrzeń też do wspólnych działań. Bardzo szeroko rozmawiamy ze społecznością i artystów, i ze społecznością akademicką, i z dawnymi mieszkańcami. Na pewno powstaną na dzień dobry właściwie dwa muzea, można powiedzieć, tej przestrzeni, takie na razie małe, skromne, z uwagi na właśnie warunki budynku, ale opowiadające historię niekoniecznie wojskową. Mamy w Toruniu Muzeum Twierdzotoru, nie ma co robić konkurencji, ale fortyfikacje są emanacją tak naprawdę rewolucji przemysłowej pierwszej i drugiej. A druga to Toruń był miastem przygranicznym.
3: Co też jakby na dzień dzisiejszy jesteście w stanie albo możecie pokazać, bo jak sama wspomniałaś, ten obiekt jednak wymaga wiele pracy, więc domyślam się, że nie wszędzie może być bezpiecznie.
2: Poza tym, że jest dużo śmieci, można brodzić w starych parasolach oraz niewyobrażalnej ilości butów, to zagrożenia większego i takiego, powiedziałabym, fizycznego nie ma, prawdę powiedziawszy. Tutaj raczej ograniczamy zwiedzanie do czasu i właśnie zaśmiecenia. To jest tą przeszkodą. Tak, do końca, do święta twierdzy się musimy jeszcze umawiać i chcemy wykorzystać ten okres turystyczny na oprowadzanie. Planujemy koncert, to będzie absolutnie niestandardowy koncert. Zupełnie w ogóle, powiedziałabym, poza konkursem w pewnym sensie. Będzie to zupełnie nietypowe wydarzenie.
3: A jakiś rąbek tajemnicy zdradzisz? Chociaż może w jakim nurcie ta muzyka?
2: Akustyczna. Muzyka akustyczna, może niepoważna, ale instrumenty dość poważne. Zupełnie jakby zaaranżujemy tą przestrzeń absolutnie na nowo. Skorzystamy tego, co jest dużym potencjałem tego obiektu i proszę mi wierzyć, że będzie to bardzo niestandardowe wydarzenie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiarni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Katarzyna Grochowalska-Brzyskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Sprawdźmy, czym w środę zajmowali się dziennikarze Radia Gra. To kilka wątków. Powiemy o egzaminie ósmoklasisty, pikniku Naukowa Petarda oraz o oddziale Szpitala Miejskiego w Toruniu. Poruszymy też temat tragicznego wypadku, do którego doszło na drodze krajowej numer 91.
8: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Zakończył się egzamin ósmoklasisty. Przez 3 dni uczniowie musieli się zmierzyć z językiem polskim, matematyką i językiem obcym. O testy z matematyki pytaliśmy uczniów szkoły podstawowej numer 10 w naszym mieście.
9: Egzamin z matematyki, jak poszło?
10: Dobrze. Łatwe.
9: A skoro łatwe, to z czego były zadania? Nie pamiętasz. Ale co, geometria, jakaś rachunkowość, jak to wyglądało?
10: Geometria, dużo geometrii.
9: Jakieś ściągi były, czy nie. Nic nie kombinowałeś?
10: Wcale nie kombinowałem.
9: Egzaminy, jak tam poszła matematyka?
11: Dobrze poszła matematyka.
9: Ilu procent się spodziewasz?
11: 100 chyba będzie.
9: Aż 100%?
11: No, dobry wychowawca.
9: Dobry wychowawca, który, jak rozumiem, uczył matematyki.
11: Tak.
9: Z czego były zadania?
11: Zadania były, dużo było geometrii i dużo było takich równań.
9: Jak ci poszło?
12: Spoko.
9: Ale co, trudno było?
12: Nie, łatwe bardzo.
9: Ile procent się spodziewasz?
12: 80.
9: Czy coś cię zaskoczyło i z czego były zadania?
12: Podstawowa matematyka.
9: Dobra. A jak to wygląda? Wy możecie korzystać z jakichś pomocy naukowych, czy nie wiem, macie przy sobie tylko linijkę, długopis?
12: Tylko linijkę, nic więcej nie można było przynieść. No.
9: A jakieś ściągi były, co?
12: Nie możemy powiedzieć.
9: Nie możecie powiedzieć.
12: Wołają egzaminy i problem będzie.
9: Powiedz nam, jak poszedł ci egzamin z matematyki?
13: Nawet dobrze. Takie 60% celuje, coś takiego. Myślałem, że będą zadania z kołem, że tam gdzieś pole koła albo długość okręgu, coś takiego, ale nie było żadnego takiego właśnie.
9: A z czego były zadania?
13: Dużo figur było, tam brył, różnych takich. Takich z otwartych było najwięcej też takich.
7: Rozmawiał Artur Stochla.
8: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Przed nami jubileuszowa 10. edycja pikniku Naukowa Petarda. Organizatorzy zapowiadają 4 strefy aktywności: nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Piknik odbędzie się 30 maja na parkingu przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
14: Petarda jest podzielona na kilka stref. Jest strefa nauki. W strefie nauki mają swoje stanowiska zarówno instytucje takie jak my, bo jesteśmy, mówię, tylko jednym z takich członów tworzących tą petardę, ale oprócz tego będą tam uniwersytety, czy na przykład grupa PGE Polska. Będą z nami jak zawsze przedstawiciele Wydziału Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem. Będzie można poznawać odnawialne źródła energii, badać zjawiska pogodowe, testować roboty, drony, odkrywać tajemnice kosmosu, czy zobaczyć pokaz generatora Van der Graaffa. Strefa zdrowia, kolejna strefa, na którą zapraszamy. Tutaj zabawy plenerowe, promujące zdrowy styl życia, ale od zawsze z nami, można powiedzieć, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych i coś dla starszych, bo tak jak mówiłam, nauka jest różnorodna i tu na przykład będzie można się dowiedzieć trochę więcej o masażach i terapii manualnej, czy będzie można odbyć konsultacje fizjoterapeutyczne. Zakładając okulary VR na stanowiskach Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy z kolei, będzie można zobaczyć organy człowieka w 3D. 3D. I myślę, że w tej strefie nie sposób nie wspomnieć. Model jelita grubego, 13 metrów długości, będzie można do tego jelita wejść. Ponieważ jest to Dzień Dziecka, to zawsze pojawiają się tutaj dmuchane jakieś atrakcje takie zabawowe. W tym roku główną, bo będzie tych dmuchanych atrakcji więcej, ale myślę, że główną atrakcją będzie ogromny dmuchany statek, który symbolicznie nawiązuje do zakończenia pewnego etapu. To takie subtelne pożegnanie z naszą wystawą Rzeka, którą pod koniec czerwca będziemy zamykać, ale nie zamykamy jej na stałe, tylko zamykamy po to, bo rozpoczyna się etap zmiany i na fali tych zmian będziemy pracować przez kolejne miesiące po to, żeby przygotować dla Was nowe otwarcie tej przestrzeni.
7: Mówiła Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.
6: Naprawdę warto przyjść, byłem tutaj ze swoimi dziećmi w zeszłym roku, są tłumy, jest tyle atrakcji, że dzieciaki mogą, taki mają trochę chaos poznawczy, bo jest tyle tego, jest tyle ciekawych rzeczy, że nie wiedzą na czym się skoncentrować, ale suma summarum finał jest taki, że zawsze każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Czy to jest jedna branża, czy to są jakieś eksperymenty z botaniki, czy to jest jakaś chemia, czy to są jakieś pokazy. Zawsze jest dużo, dużo fajnych rzeczy, które można zrobić i z dzieckiem, i spędzić czas z dzieckiem, więc ten dzień jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy.
7: To był Adam Szponka, zastępca prezydenta Torunia.
8: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: W Szpitalu Miejskim w Toruniu zakończono modernizację przestrzeni przeznaczonej na nową lokalizację oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej. Pacjenci mają do dyspozycji 18 łóżek w salach z nowoczesnym wyposażeniem. Oddział oferuje opiekę po udarach, urazach i operacjach.
15: Pozwoli nam na uruchomienie tej nowej lokalizacji oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej w perspektywie około miesiąca. Za miesiąc będą tu już pacjenci, będziemy udzielać świadczeń pacjentom, którzy wymagają tej rehabilitacji. Głównie są to pacjenci ortopedyczni, którzy mieli u nas w szpitalu przeprowadzone zabiegi endoprotezoplastyk stawu biodrowego czy kolanowego. Również pacjenci po udarach mózgu, czyli pacjenci neurologiczni, ponieważ ten oddział łączy dwa zakresy świadczeń, czyli rehabilitację ogólnoustrojową i rehabilitację neurologiczną. Przyjmujemy średnio około 400 pacjentów rocznie, przy czym oczywiście ta liczba z jednej strony się wydaje niewielka, z drugiej strony proszę pamiętać, że proces rehabilitacji trwa. To jest co najmniej 3 tygodnie.
7: Mówił Jan Gesek, dyrektor specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.
16: Lokalizacja świeżo wyremontowana, z przemyślaną i od wielu tygodni już udoskonalaną taką formułą dostosowania pomieszczeń sal chorych, łazienek, sal zabiegowych, gabinetów specjalistycznych. Mam tutaj na myśli terapię logopedyczną, psychologiczną, zajęciową. No, jest to lokalizacja, która w miarę możliwości staraliśmy się, żeby była dostosowana do potrzeb. Jest wszystko nowe, czyste, dostosowane. Mamy nadzieję, że pacjenci również dobrze się tutaj w tej nowej lokalizacji odnajdą. Jak na tą chwilę mamy kontrakt dla pacjentów poudarowych, czyli są to dysfunkcje neurologiczne związane z przebytymi udarami mózgu, urazami czaszkowo-mózgowymi, krwotokami. Są również pacjenci po urazach rdzenia, czyli cały szeroko pojęty obszar dysfunkcji układu neurologicznego. I druga grupa pacjentów to pacjenci ortopedyczni, którzy trafiają do nas po endoprotezach stawów biodrowych, kolanowych, planowych czy pourazowych, to też różnie, ale po ciężkich też wypadkach komunikacyjnych, złamaniach kości wszelakiego rodzaju.
7: To była Marta Skwierczy-Lewandowska, specjalistka chorób wewnętrznych i rehabilitacji medycznej.
17: Taka była identyfikacja potrzeb ze strony kierownictwa szpitala, pana dyrektora, ale zespołu, i widać, że rzeczywiście inwestycja bardzo trafiona, około ponad 450 pacjentów rok do roku przewija się przez oddział i neurologiczny, i ogólnoustrojowy, i oni wymagają, oprócz tego, że są medycznie, w trybie czasami nawet bardzo ostrym, zaopiekowani, to jednak potrzebują rehabilitacji. Ten oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej, on ma potencjał 18-łóżkowy, więc już wiemy, że 18 pacjentów może trafić bezpośrednio po zabiegach, po operacjach, po tym takim szybkim i ostrym nawet traktowaniu tutaj, i mogą być cały czas pod obserwacją.
7: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
8: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: 12 maja na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Brzoza pod Toruniem doszło do śmiertelnego wypadku. Około godziny 16 zderzyły się tam dwa pojazdy, samochód osobowy i ciężarówka. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, wstępnie ustalili, że kierujący Audi z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zdarzenia czołowego z pojazdem ciężarowym MAN. Śmierć poniósł 22-letni kierowca Audi. Ciężarówką kierował 41-letni mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratury.
8: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Rusza modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 553 łączącej Toruń z Łubianką. W tym tygodniu podpisano umowę wartą prawie 10 milionów złotych. Prace zakończą się jeszcze w tym roku. Roboty będą prowadzone na ponad 6-kilometrowym odcinku między Różankowem i Rondem w Łubiance. Zakres pracy to m.in. odnowa nawierzchni, odtworzenie poboczy i wymiana części oznakowania. Jednocześnie samorząd realizuje też zadania w ramach programu poprawy bezpieczeństwa. Tylko na tej drodze wojewódzkiej doświetlonych zostanie 29 przejść. Dodatkowo w Pigrzy wybudowane zostaną dwa przystanki autobusowe, pojawią się też aktywne znaki wyświetlające prędkość. W naszym powiecie w tym roku realizowanych będzie jeszcze kilka innych inwestycji drogowych. To m.in. przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej 551, remont na trasie Siemoń-Głażewo czy prace na kilometrowym odcinku w Brzeźnie. Remontu doczekają się też wybrane ciągi pieszo-rowerowe. Województwo chce też posadzić zieleń przy wspomnianej drodze wojewódzkiej nr 553.
8: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: A nasz magazyn reporterów Radia Gra kończymy zaproszeniem na stronę Gra FM. Tam przeczytacie m.in. o mężczyźnie, który ukradł alkohol, wyzywał policjantów i uderzył kobietę. Teraz trafił do aresztu.

Kotlina Toruńska, krajobraz pełen kontrastów i historii geologicznej. Kotlina Toruńska, szerzej znana również jako Kotlina Toruńsko-Bydgoska, to jeden z najbardziej fascynujących mezoregionów fizyczno-geograficznych w środkowo-północnej części Polski. Ten rozległy obszar, będący częścią pradawnej pradoliny toruńsko-eberswaldzkiej, rozciąga się na długości około 90 km, a jego szerokość miejscami dochodzi do 25 km. Od Nieszawy po Nakło nad Notecią kotlina ta stanowi wyjątkowy fragment województwa kujawsko-pomorskiego o powierzchni sięgającej 1844 km². Kotlina Toruńska to obszar, który graniczy z wieloma innymi mezoregionami należącymi do różnych makroregionów fizyczno-geograficznych. Od północy styka się z terenami Pojezierza Południowo-Pomorskiego, Doliny Dolnej Wisły oraz Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Wśród nich wymienić można takie jednostki jak Pojezierze Krajeńskie, Dolina Brdy, Wysoczyzna Świecka, Dolina Fordońska, Pojezierze Chełmińskie, Dolina Drwęcy czy Pojezierze Dobrzyńskie. Południowa granica kotliny to już Pojezierze Wielkopolskie z charakterystycznym Pojezierzem Gnieźnieńskim i równiną Inowrocławską. Wschodnią krawędź wyznacza Kotlina Płocka, a zachodnią Dolina Środkowej Noteci. Geneza Kotliny Toruńskiej sięga czasów ostatniego zlodowacenia. Według podziału opracowanego przez Jerzego Kondrackiego, obszar ten obejmuje teren od Nieszawy aż po Nakło, będąc częścią rozległego systemu pradolinnego, znanego jako Pradolina Noteci Warty lub Toruńsko-Eberswaldzka. To właśnie wtedy, w okresie fazy pomorskiej, region ten został uformowany przez ogromne ilości wód roztopowych spływających sandrowymi szlakami z północy, między innymi Brdy, Gwdy, Wdy, Drwęcy oraz przez rzeki z południa, takie jak Wisła i Noteć. W wyniku tych procesów w Pradolinie powstał system 11 teraz i rozszerzeń nazywanych kotlinami. Ich formowanie wiązało się z intensywną termoerozją i erozją boczną zachodzącą w warunkach klimatu peryglacjalnego. Efektem tych zjawisk były rozległe poziomy terasowe o charakterze erozyjno-akumulacyjnym położone na wysokości od 55 do 72 metrów nad poziomem morza. Po ustąpieniu lądolodu z linii fazy pomorskiej, czyli około 10 do 13 tysięcy lat temu, w Kotlinie Toruńskiej i w całej Pradolinie zaczęły się formować niższe poziomy terasowe z coraz mniejszym udziałem wód roztopowych. Kolejnym niezwykle ważnym etapem w kształtowaniu środowiska regionu był proces eoliczny, czyli związany z działalnością wiatru. Obniżenie dna Pradoliny, osuszenie wyższych poziomów terasowych oraz brak roślinności sprzyjały powstawaniu rozległych pól wydmowych. Proces ten przebiegał w kilku fazach, głównie w chłodniejszych okresach późnego Wistulianu, czyli od 14 do 10 tysięcy lat temu. Wraz z nadejściem

holocenu i ociepleniem klimatu teren pokryła zwarta roślinność, która utrwaliła powstałe wcześniej wydmy. Kotlina toruńska to rozległe, ciągnące się ze wschodu na zachód obniżenie terenu podążające wzdłuż biegu Wisły. Największą szerokość, bo aż 25 km, region osiąga w rejonie Bydgoszczy. Wypełniają go rozległe systemy teras rzecznych, z których najniższa to terasa zalewowa, a wyższe zajmują wydmy śródlądowe o wysokości od 10 do 25 metrów, a miejscami nawet 40 metrów wysokości względnej. Pole wydmowe w Kotlinie Toruńskiej należy do największych w Polsce, ustępując jedynie Puszczy Noteckiej i Kampinoskiej. Przez wieki teren ten porastał las mieszany, jednak obecnie dominują tu bory sosnowe. Największy zwarty kompleks leśny rozciągający się na południe od Wisły nosi nazwę Puszczy Bydgoskiej. Mniejszy obszar borów znajduje się po północnej stronie rzeki pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Oś hydrograficzną Kotliny Toruńskiej stanowi rzeka Wisła. W okolicach Bydgoszczy Wisła zmienia swój bieg na północ, przełamując się przez pojezierne wysoczyzny. Od tego momentu na zachód od Bydgoszczy Kotlinę odwadnia rzeka Brda, a jeszcze dalej na zachód kanał bydgoski wybudowany w 1774 roku. Południowo-zachodnia część regionu to zatorfione obniżenie, przez które przepływa silnie meandrująca Noteć, a także kanał górno-notecki. Powstały w latach od 1878 do 1882 roku wraz z całą siecią kanałów odwadniających. W Kotlinie Toruńskiej znajduje się kilka przeważnie płytkich jezior. Największym z nich jest Jezioro Jezuickie, cieszące się ogromną popularnością wśród mieszkańców Bydgoszczy jako miejsce rekreacji inne. Mniejsze akweny to jezioro Nowe, Stare, Nagus, Balaton i Jezuickie Małe. Teren po północnej stronie Wisły pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem charakteryzuje się dobrą dostępnością wód powierzchniowych dzięki przepływającym tu kanałom górnemu i dolnemu. Obszar ten jest wyjątkowo atrakcyjny dla ptactwa wodnego, a jedną z jego wizytówek są duże kolonie bocianów. Kotlina Toruńska to miejsce, gdzie historia geologiczna pozostawiła trwały ślad w krajobrazie, kształtując unikalne środowisko przyrodnicze. Jest to obszar, gdzie natura, historia i działalność człowieka splatają się w fascynującą całość, oferując zarówno naukowcom, jak i miłośnikom przyrody wiele powodów do odkrywania i podziwiania.

Barbarka, leśna perła północnego Torunia z historią pełną tajemnic. Barbarka, będąca dziś jedną z urzędowych części Torunia, skrywa w sobie historię sięgającą średniowiecza. Położona w północnej części miasta, przez wieki była świadkiem zarówno rozwoju kultu religijnego, jak i tragicznych wydarzeń, które odcisnęły piętno na lokalnej społeczności. To miejsce, które nieprzerwanie fascynuje zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających Toruń. Korzenie Barbarki sięgają XIV wieku. Już w 1299 roku w tej miejscowości powstał pierwszy obiekt sakralny poświęcony świętej Barbarze. Przez całe XIV stulecie była to przestrzeń, gdzie rozwijał się kult tej świętej, a w 1340 roku źródła historyczne po raz pierwszy wspominają działający tu młyn wodny. W kolejnym stuleciu biskup chełmiński Wincent Gosławski zlecił budowę nowej kaplicy. Barbarka leżała wówczas na strategicznym szlaku prowadzącym do Starogrodu, gdzie przechowywano relikwie świętej Barbary i gdzie rozkwitał jej kult. Początkowo to Chełmno było centrum tego kultu, lecz z biegiem lat to właśnie Starogród stał się najważniejszym miejscem czci dla świętej. Od początku XVI wieku, a na pewno od 1517 roku, osada wraz z młynem przeszła pod jurysdykcję miasta Torunia. XVII wiek przyniósł Barbarkę kolejne zmiany. W 1623 roku stanęła tu nowa kaplica. Niestety już w tym samym roku wojska szwedzkie poważnie ją uszkodziły. Około 1660 roku mieszkańcy wznieśli kolejną kaplicę, jednak w listopadzie 1789 roku biskup chełmiński Karol von Hohenzollern zakazał odprawiania nabożeństw ze względu na zły stan techniczny budynku. Ostatecznie w roku 1800 kaplica została rozebrana. W tym okresie na terenie Barbarki powstał również cmentarz, który sąsiadował bezpośrednio z kaplicą. W XVIII i XIX wieku pojawiają się wzmianki o cudownym źródle, którego dokładna lokalizacja nie jest dziś znana. Historyk Waldemar Rozynkowski sugeruje, że mogło ono znajdować się w pobliżu dawnej kaplicy, co tylko dodaje temu miejscu tajemniczości. Przed rokiem 1820 powstała nowa kaplica, do której trafiły dzwony z kościoła świętego Wawrzyńca w Toruniu. Jednak już w 1829 roku stan techniczny tego obiektu oceniono jako zły. 6 lat później proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny zwrócił się do władz miasta z prośbą o pomoc w renowacji zarówno kaplicy, jak i cmentarza. W 1839 roku Heinrich Tilk uzyskał prawo do dzierżawy dóbr młyńskich. Tilk podjął się odbudowy podupadłej kaplicy oraz ożywienia kultu świętej Barbary w Toruniu. Po uzyskaniu zezwolenia od władz miasta 18 kwietnia 1842 roku rozpoczęto budowę nowej kaplicy, która została ukończona jeszcze w tym samym roku. Dnia 2 marca 1850 roku Toruń utracił zwierzchnictwo nad Barbarką, która stała się własnością prywatną w granicach gminy Mokre. Miasto odzyskało kontrolę nad tym terenem dopiero pod koniec XIX wieku. Od tego czasu Barbarka została zalesiona i na przełomie XIX i XX wieku zyskała nowe oblicze jako miejsce rekreacji i wypoczynku, ciesząc się dużą popularnością wśród Torunian. W czerwcu 1925 roku Polskie Koleje Państwowe w Gdańsku umożliwiły zatrzymywanie się pociągów na przystanku Barbarka w niedzielę i święta, a także uruchomiły pociąg motorowy na trasie Toruń-Mokre-Pigrza. W tym samym roku powstała Grota Świętej Barbary, a 25 maja 1933 roku odsłonięto pomnik Dzieci Polskie Matce Polski w Toruniu. Barbarka była również świadkiem tragicznych wydarzeń podczas II wojny światowej. W 1939 roku stała się miejscem masowych mordów dokonanych przez Niemców na polskiej ludności. Egzekucje trwały od 28 października do prawdopodobnie 6 grudnia 1939 roku. W 1944 roku Niemcy powrócili, by odkopać masowe mogiły i spalić zwłoki. 24 września 1945 roku przeprowadzono oględziny miejsca zbrodni, a 19 października 1946 roku rozpoczęto prace ekshumacyjne. Szacuje się, że zamordowano około 600 Polaków, z których większość pozostała anonimowa. Dopiero 28 października 2009 roku odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary tych tragicznych wydarzeń, oddając hołd pomordowanym Polakom. Dziś Barbarka to nie tylko miejsce

pamięci, ale także przestrzeń edukacji i spotkań z naturą. Przy ulicy Przysieckiej 13 mieści się budynek dawnej leśniczówki, który obecnie jest siedzibą szkoły leśnej. To właśnie tutaj młodzi mieszkańcy Torunia i okolic mogą poznawać tajniki przyrody, uczestniczyć w warsztatach i rozwijać swoją pasję do ekologii. Barbarka to miejsce, w którym historia splata się z teraźniejszością. Przeszłość pełna tajemnic, religijnego kultu i tragicznych wydarzeń sprawia, że każdy spacer po tych terenach ma wyjątkowy charakter. To przestrzeń, która uczy szacunku do historii i przyrody, przypominając, jak ważne są pamięć i pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa.

0: 1828 i rozbudowywany w latach 1837 do 1840, był dziełem rogowo-bastionowym z rozbudowanym systemem kaponier, rawelinów i redutą koszarową. Całość zamknięta była murem ze strzelnicami, a rozpiętość kompleksu sięgała około 500 metrów. Drugim ważnym fortem był fort kolejowy, wzniesiony na planie sześciokąta w latach 1863 do 1866. Zakończenie jego budowy było jednocześnie zwieńczeniem etapu rozbudowy wewnętrznych fortyfikacji Torunia. Budowa nowoczesnego pierścienia fortecznego rozpoczęła się na mocy rozporządzenia pruskiego sztabu generalnego z 24 czerwca 1872 roku. Środki na ten cel pochodziły głównie z kontrybucji, jaką Prusy uzyskały po zwycięstwie nad Francją. Toruń jako miasto przygraniczne został wytypowany do rozbudowy i przekształcenia w nowoczesną twierdzę, która miała odpowiadać wyzwaniom nowoczesnej sztuki wojennej, zwłaszcza w związku z wprowadzeniem artylerii gwintowanej. Budowa ruszyła na przełomie lat 1877 i 78, a pierwszy etap trwał 7 lat. W tym czasie oddano do użytku forty oznaczone numerami od 1 do 7. Jednak rozwój techniki wojskowej i wynalezienie pocisku burzącego spowodowały, że już w momencie ukończenia forty były przestarzałe. W związku z tym w latach 1888 do 1893 powstały kolejne obiekty, w tym 20 baterii ziemnych i 84 schrony międzypola. Na początku XX wieku twierdza przeszła kolejną fazę rozbudowy i modernizacji. Wówczas powstały nowe baterie ziemne. W roku 1914 ich liczba sięgnęła 39. U progu I wojny światowej w Toruniu znajdowało się około 200 budowli fortecznych, których budowa, wyposażenie i utrzymanie pochłonęły ponad 60 milionów marek. Pierścień forteczny otaczał miasto w promieniu około 4 kilometrów, tworząc jeden z największych tego typu systemów w Europie Wschodniej. Każdy fort miał średnią rozpiętość murów od 300 do 400 metrów i składał się z zespołu budynków wojskowych, fosy, wałów z maską roślinną, stoku bojowego oraz kilku kondygnacyjnych podziemi. Obiekty były doskonale skomunikowane, wyposażone w systemy nawadniające i odwadniające oraz własne ujęcia wody pitnej. Twierdza Toruń nie była oblegana w czasie I wojny światowej. Wycofujące się wojska pruskie zniszczyły wyposażenie fortów, wywożąc urządzenia artyleryjskie, przyrządy celownicze, drzwi pancerne i źródła zasilania elektrycznego oraz przecinając kable telegraficzne. Uszkodzenia te znacznie ograniczyły wartość bojową obiektów, które następnie przeszły remonty finansowane przez Wojsko Polskie. Większość fortów została zaadaptowana na cele koszarowe i magazynowe, a w niektórych powstał obóz internowanych numer 15. 8 listopada 1919 roku dowódcą twierdzy został generał podporucznik Kazimierz Grudzielski. Fortyfikacje toruńskie zostały wpisane do rejestru zabytków w 1971 roku i obecnie stanowią unikatowy system na skalę europejską.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć

wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.

0: 599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Radio gra. Hity pełne energii.

drugi pokój toruński, nowy rozdział w historii Polski i zakonu krzyżackiego 19 października roku 1466 w Toruniu podpisano jeden z najważniejszych traktatów w historii średniowiecznej Europy Środkowej. Drugi pokój toruński nie tylko zakończył wyniszczającą wojnę 13-letnią pomiędzy Królestwem Polskim a zakonem krzyżackim, ale także na długie lata wpłynął na układ sił politycznych, gospodarczych i społecznych w regionie. Mimo że papiestwo stojące po stronie krzyżaków nie zatwierdziło postanowień pokoju, dokument ten na ponad dwa stulecia zdefiniował przyszłość Rzeczypospolitej. Odzyskane ziemie i nowe granice. Jednym z najważniejszych efektów traktatu było znaczące powiększenie terytorium Królestwa Polskiego. Polska odzyskała Pomorze Gdańskie wraz z Gdańskiem i Żuławami Gdańskimi oraz Wielkimi Malborskimi. Do korony wróciły również ziemia chełmińska oraz ziemia michałowska. Jednak to nie wszystko. Do Królestwa Polskiego dołączono także ziemie pruskie położone na wschód od Nogatu, w tym Żuławy Małe Malborskie i Elbląskie. Wśród nowych nabytków znalazły się również strategiczne miasta, takie jak Malbork i Elbląg, jezioro Druzno, Tolkmicko, Okręg Pasłęcki oraz Dzierzgoń. Warmia, bogata i ważna region, również znalazła się w granicach Polski. Podział Prus i nowe zasady w wyniku traktatu Prusy podzielono na dwie części. Ziemie inkorporowane do Królestwa Polskiego, określane jako Prusy Królewskie, stały się integralną częścią korony. Pozostałe obszary Prusy zakonne ze stolicą w Królewcu pozostały pod zwierzchnictwem zakonu krzyżackiego, lecz na nowych, znacznie ograniczonych zasadach. Obowiązki i ograniczenia zakonu krzyżackiego drugi pokój toruński ustanowił liczne zobowiązania dla zakonu krzyżackiego. Każdy nowo wybrany wielki mistrz był zobowiązany w ciągu pół roku złożyć królowi polskiemu hołd lenny, co symbolicznie potwierdzało zwierzchnictwo Polski nad Prusami zakonnymi. Wielki mistrz stawał się także senatorem królewskim, musiał uczestniczyć w Radzie Królewskiej na wezwanie monarchy, a także brać udział w elekcji nowego władcy. W kwestiach militarnych wielki mistrz zobowiązany był do udzielenia Polsce pomocy zbrojnej, choć obowiązek ten został odroczony na 20 lat. Co więcej, jego swoboda w prowadzeniu polityki zagranicznej została znacząco ograniczona na rzecz króla polskiego. Ważne postanowienia dotyczące zakonu traktat zabraniał krzyżakom zabiegania o zwolnienie z przysięgi wierności składanej królowi polskiemu, niezależnie od ewentualnych decyzji czynników zewnętrznych, takich jak papiestwo. Ponadto ustalono, że nawet połowa członków zakonu miała być werbowana spośród poddanych Królestwa Polskiego. Miało to na celu ograniczenie wpływów zagranicznych w strukturze zakonu i zwiększenie lojalności wobec polskiej korony. Amnestia i swoboda handlu. Jednym z istotnych aspektów traktatu była amnestia dla poddanych zarówno króla polskiego, jak i zakonu. Dzięki temu mieszkańcy spornych terenów mogli bez obaw o represje wrócić do normalnego życia. Zadbano także o kwestie gospodarcze. Traktat gwarantował swobodę kontaktów handlowych na całym obszarze Prus, co miało kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu. Reformy kościelne drugi pokój toruński wprowadził także istotne zmiany w strukturze kościelnej. Dokonano sekularyzacji biskupstwa chełmińskiego, podporządkowując je arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. Z kolei biskupstwo pomezańskie nie zostało sekularyzowane, ale oddano je, tym razem tylko dożywotnio, pod zarząd biskupa Wincentego Kiełbasy. Papiestwo, a potwierdzenie traktatu, chociaż traktat miał być potwierdzony przez papiestwo, stolica apostolska formalnie utrzymywała swoje zwierzchnictwo nad Prusami, jednak w praktyce papieska interwencja nie zatrzymała skutków pokoju, a postanowienia toruńskie zaczęły obowiązywać. Znaczenie drugiego pokoju toruńskiego dla Polski i Europy. Drugi pokój toruński miał ogromny wpływ na przyszłość Polski. Przywrócenie dostępu do morza umożliwiło eksport zboża oraz innych towarów na zachód Europy, co stało się fundamentem polskiej gospodarki przez kolejne dwa stulecia. Traktat ten określił polityczne, ekonomiczne i społeczne kierunki rozwoju Rzeczypospolitej, pozwalając na dynamiczny wzrost potęgi kraju w regionie. Zawarty w Toruniu pokój nie tylko zakończył długotrwały konflikt, ale także stał się symbolem nowej epoki w dziejach Polski. Epoki rozwoju, ekspansji i stabilizacji na arenie międzynarodowej.

0: Reklama.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowid. Szukasz prezentów na komunię, zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: Po reklamie.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.